Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. W Muzeum Walcownia można oglądać wystawę, na której znajduje się ponad 200 prawdziwych artefaktów. Przeniesiemy się teraz na tę wystawę razem z Krzysztofem Mędralą, z jej ambasadorem, który opowie o tych przedmiotach i o tym, jak udało się je wyłowić z wraku statku z dna oceanu.
2: Tak, to są oryginalne przedmioty. Czasami niektórzy zwiedzający zastanawiają się faktycznie, czy to możliwe, ale tak, właśnie tutaj zobaczymy, jak w przepięknym stanie, choć naznaczone tragedią, przetrwały różne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, tak naprawdę z pola szczątków wokół wraku, ponieważ to wszystko, co jest wewnątrz statku, pozostanie tam na zawsze.
1: I te artefakty, które możemy tutaj zobaczyć, one są w takiej scenerii przygotowanej specjalnie, żebyśmy się mogli poczuć trochę tak, jakbyśmy faktycznie byli na Titanicu.
2: To prawda, galerie wystawy są ułożone w pewnej chronologii zdarzeń. Rozpoczynamy zwiedzanie od sali poświęconej odnalezieniu wraku, po to, aby uwrażliwić widza, że wszystko to, co zobaczy na wystawie, jest związane z wrakiem. I następnie cofamy się w czasie do roku 1910, 11, 12, do galerii konstrukcji statku, w której obserwujemy proces budowania statku na zdjęciach, a przed zdjęciami w pięknych gablotach widzimy przedmioty stanowiące wyposażenie tego statku, również bardzo często ręcznie wykonywane przez robotników, rzemieślników, więc budzi to duży respekt.
1: Przed nami jest makieta statku Titanica.
2: Tak, model Titanica, dość duży, tutaj wystawowy, pomaga widzom zrozumieć, jak statek wyglądał, pomaga zrozumieć geografię jego układu, pomieszczeń klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. Możemy opowiadać tutaj o różnych wątkach przy tym modelu, o łodziach ratunkowych, o kominach, obalać pewne mity, wskazywać miejsce, w którym Titanic zderzył się z górą lodową, więc ten model pełni taką właśnie pomocniczą funkcję na wystawie.
1: A jakie jeszcze inne przedmioty możemy tutaj na tej wystawie zobaczyć?
2: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład nieco dalej za modelem znajduje się jeden z oryginalnych gwizdków Titanica. Mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni, łazienki klasy pierwszej. Mamy też płytkę bardzo nowoczesnego, jak na tamte lata, linoleum, które było wówczas wyrobem bardzo ekskluzywnym i drogim. Ale wszystko to ubrane jest w scenografie, które nawiązują do tych artefaktów. Tym samym w innej galerii, na przykład w Galerii Pamięci, zobaczymy buty jednego z pasażerów, okulary, spodnie. To są przedmioty bardzo wzruszające.
1: Przedmioty osobiste, które się udało wydobyć właśnie ze statku, z wraku.
2: Tak, przedmioty osobiste, które zachowały się czasami w bardzo pięknym stanie, wydobywane były z zamkniętych walizek, odnalezionych kilkadziesiąt lat po zatonięciu Titanica na dnie Atlantyku. Kiedy otwierano takie walizki po 75, po 80 kilku latach, konserwatorzy czasami nie wiedzieli, co otwierają, bo to prawdziwa kapsuła czasu. W środku w tych walizkach złożone ubrania, książki, notatki, instrumenty muzyczne, karty do gry. Wszystko to, co zabieralibyśmy i my dziś w podróż, więc te eksponaty budują taki most między rokiem 2026 a 1912 i pokazują nam, że marzenia tych ludzi, ich życie, ich problemy mogły być nam również bliskie.
1: Przechodząc do kolejnej sali, możemy zobaczyć na przykład, jak wyglądały pokoje pierwszej klasy. Czy to są też autentycznie wydobyte na przykład fotele?
2: W scenografiach wystawy mamy wyłącznie przedmioty, które są przygotowane współcześnie, odpowiadając wystrojowi tamtych lat. Natomiast wszystko to, co znajduje się w gablotach wystawienniczych, jest oryginałem wydobytym z wraku Titanica, oczywiście z wyjątkiem modelu statku.
1: Są też takie elementy współczesne, czyli na przykład sala VR, tak?
2: Mamy na wystawie możliwość wirtualnego zobaczenia Titanica. Jest to fantastyczna cyfrowa rekreacja, wykonana bardzo pieczołowicie i z szacunkiem do historii. Ja bardzo się cieszę, że nie są to wytwory sztucznej inteligencji, tylko praca, wieloletnia praca historyków, grafików i badaczy historii Titanica.
1: Jest również na przykład zaaranżowana palarnia, tak? Dla pierwszej klasy również.
2: Tak, mamy tutaj różne zaaranżowane pomieszczenia. Jest i kawiarnia, jest i sala, która nawiązuje do wielkiej klatki schodowej. Mamy też korytarz klasy trzeciej, mamy korytarz klasy pierwszej. Te scenografie pomagają nam zobaczyć, jaki był kontrast pomiędzy klasami, ale nadal na jednym statku.
1: Jeszcze wracając do tych artefaktów, przedmiotów wydobytych właśnie z wraku statku. No moją uwagę na przykład przykuły talerze, które zachowały się w bardzo dobrym stanie. Jak się udało w ogóle wydobyć te talerze? Jak to jest, że one przetrwały?
2: To jest ciekawa sprawa, bo mamy tutaj na wystawie ułożone w piasku talerze, jeden obok drugiego w piasku, ponieważ pokazywane są dokładnie tak, jak były odnalezione na dnie Atlantyku. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, że na głębokości 4 km ktoś znalazł idealnie ułożone rzędy talerzy. Sekret tych eksponatów jest bardzo prosty do rozwiązania, ponieważ to nie talerze zatonęły, ale cała szafa wypełniona nimi. Szafa z drewna uległa kompletnemu rozłożeniu na dnie oceanu, a talerze pozostały. W związku z tym tutaj widzimy też, w jaki sposób te warunki na dnie oceanu, mówię też o takich warunkach mikrobiologicznych, wpływają na różne materiały. Inaczej na drewno, inaczej na metal, inaczej na ceramikę, inaczej na papier.
1: Wydobywanie tych artefaktów, tych przedmiotów, to miało miejsce podczas 9 wypraw, tak?
2: Od momentu, kiedy odkryto wrak, a odkryto go 1 września 1985 roku, czyli 41 lat temu, wydobyto do tej pory w trakcie różnych ekspedycji około 5,5 tysiąca różnego typu artefaktów. Natomiast nie wszystkie mają w sobie bardzo dużą wartość historyczną, oczywiście z całym szacunkiem do historii Titanica, ale też wiele z nich nie może podróżować, ponieważ są tak delikatne, jak na przykład okno witrażowe spalarni pierwszej klasy, które prawdopodobnie nigdy nie znajdzie się na żadnej wystawie, ale każdy z tych artefaktów, zarówno nawet zwykły kawałeczek drewna, który nie wiemy skąd jest, musi być traktowany z takim samym szacunkiem przez konserwatorów, jak najwykwintniejszy żyrandol z wielkiej klatki schodowej pierwszej klasy.
1: A czy planowane są jeszcze jakieś wyprawy, ekspedycje, żeby faktycznie jeszcze coś z Titanica wydobyć?
2: O takich planach mówi się zawsze, ale na ten moment one nie mają żadnej konkretnej daty ani formy. Natomiast ostatnia ekspedycja, która odbyła się w roku 2024, nie miała charakteru wydobywczego, a charakter dokumentujący. Po raz pierwszy w historii wykonano bardzo szczegółowe zdjęcia całego pola szczątków dookoła wraku Titanica. I właśnie ta wyprawa i rezultaty prac z tej wyprawy pomogą zaplanować rozsądnie jakąś wyprawę wydobywczą w przyszłości, ponieważ tylko dzięki tej bardzo wnikliwej dokumentacji można bardzo precyzyjnie określić, gdzie który artefakt się znajduje i tym samym nie dokonywać takiej wyprawy wydobywczej w sposób niezaplanowany i losowy, tylko precyzyjnie wiedzieć, gdzie i po co się płynie.
1: Rozpoczynając oglądanie tej wystawy, dostajemy taką kartę pokładową i możemy poczuć się faktycznie jak pasażer Titanica.
2: Kiedy przychodzimy na wystawę, dostajemy właśnie taki symboliczny bilet, na którym znajduje się imię i nazwisko prawdziwej osoby, która była na statku. I jest tam też krótka biografia, więc możemy w jakiś sposób nawiązać połączenie z taką osobą, ale cała idea tych biletów jest związana z tym, co czeka nas na końcu tej wystawy. Czyli wielka lista setek nazwisk tych, którzy ocaleli, tych, którzy zginęli. Możemy wśród tych setek nazwisk odnaleźć to swoje własne.
1: I to pierwsza taka okazja w Katowicach, żeby właśnie tę wystawę zobaczyć.
2: Tak, pierwszy raz w historii Titanic jest w Katowicach. Myślę, że to jest bardzo wyjątkowe wydarzenie dla miasta i dla jego mieszkańców, więc mam nadzieję, że każdy ze zwiedzających znajdzie tutaj jakąś wartość, która wzbogaci czas przeznaczony na zwiedzanie tej wystawy.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Październik i początek roku akademickiego za pasem. Studenci szukają nie tylko mieszkania i podręczników, szukają też pracy. O szczegółach Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
4: Początek roku akademickiego dla wielu studentów oznacza nie tylko powrót na uczelnię, ale też poszukiwanie pracy, którą da się rzeczywiście pogodzić z zajęciami, z grafikiem. W Polsce studiuje ponad 1,3 miliona osób i dla dużej części z nich kluczowa jest dziś elastyczność. Mam tutaj na myśli możliwość pracy przez kilka godzin, w wybrane dni, wieczorami, weekendy czy zadaniowo, bez konieczności podporządkowania studiów sztywnemu grafikowi. Handel i sprzedaż bardzo dobrze odpowiadają na te potrzeby. Studenci mogą pracować m.in. jako hostesy, hości, brandmasterzy, merchandiserzy, tajemniczy klienci czy przy projektach inwentaryzacyjnych. To stanowiska, które można dopasować do planu zajęć, a jednocześnie pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie w kontakcie z klientem, w pracy z marką, w sprzedaży czy po prostu w organizacji. organizacji własnego czasu. Co ważne, takie zajęcia potrafią być również atrakcyjne finansowo. W projektach dla hostes stawki w kursor wynoszą nawet do 100 zł brutto za godzinę. Brandmasterzy mogą zarobić od 45 do 70 zł brutto za godzinę, a przy inwentaryzacjach stawki godzinowe sięgają nawet 50 zł. Natomiast część projektów rozliczana jest za konkretną wizytę i wtedy wynagrodzenie za taką wizytę może wynieść nawet 200 zł. Ostateczna kwota zależy oczywiście od rodzaju projektu, zakresu zadań czy od pory wykonywania pracy. Dzięki temu student może nie tylko dorobić w trakcie roku akademickiego, ale również zdobywać doświadczenie zawodowe bez rezygnowania ze studiów.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Przemysław Bogdański, prezes firmy Kursor.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Chorzowski Skansen wzbogaci się o nową wystawę stałą – Uliwersum. Ekspozycja będzie poświęcona pszczelarstwu i będzie można ją oglądać w XVIII-wiecznym spichlerzu z Simoradza, obiekcie dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, mówi dyrektorka Skansenu Paulina Ciusgórska.
6: We wrześniu w naszym muzeum powstanie wystawa Uliwersum. Zyskaliśmy też środki, postaraliśmy się o to, żeby ożywić naszą ekspozycję, tym razem tę zewnętrzną, i w spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz piętrowy, który do tej pory nie był dostępny dla zwiedzających. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Nazwaliśmy ją zabawnie Uliwersum, bo tak naprawdę pszczoły to wszystko. I to między innymi pokazujemy właśnie na tej wystawie. Co ważne, wystawa jest totalnie analogowa. Nie ma tam multimediów, także wszystko będzie można dotykać, doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę owęchu, trochę właśnie dużo dotykania, przestawiania. Mamy pokazowe ule, ale też mamy obiekty zabytkowe i będzie ją można odczytywać na różnych poziomach, czyli zarówno dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, ale też dla osób, powiedzmy, dojrzałych, które chciałyby zaczerpnąć trochę wiedzy. Bo skoro o wiedzy mowa, to wystawa powstała przy udziale Związku Pszczelarzy w Katowicach, także mamy sporo wiadomości o życiu pszczół, o historii bartnictwa, bo to też jest ważne, o tym, jakiego rodzaju ule powstawały i kiedy, skąd się to wzięło, więc mamy też swoje zabytkowe ule, prezentujemy w zasadzie od drzewa poprzez te ule współczesne. Także też zapraszam, wrzesień to początek takiej nowej przygody, a w tej chwili wokół spichlerza już się sporo podziało, mamy takie ule pokazowe, jest sporo roślin miododajnych, więc też widać, że tam powstaje taka strefa. Nawet mamy dwóch pszczelarzy, którzy posiadają u nas swoje pasieki. Prowadzimy zresztą też zajęcia właśnie dotyczące miodu, pozyskiwania miodu. Te zajęcia też się u nas odbywają, są warsztaty. Można zrobić świeczkę z węzy pszczelej, można zrobić świece z lanego wosku, więc to w naszym muzeum również się odbywa.
5: To wszystko przypomnę w Chorzowskim Skansenie.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Ze świecą szukać Polaka, który nigdy pociągiem nie jechał, ale już zdecydowanie prościej znaleźć takiego, który zielonego pojęcia nie ma, jak wygląda kabina maszynisty. A ja teraz przenoszę się w czasie, bo naszą opowieść zaczynamy w parowozie. Ze mną jest Michał Fludziński z działu naukowego stacji muzeum. Na co ja teraz właściwie patrzę?
8: Jesteśmy w budce maszynisty parowozu tędrzaka TKT-48. No i patrzy pan na centrum sterowania rzeczywistością w parowozie, czyli na wszystkie przyrządy niezbędne do uruchomienia tego urządzenia.
7: Cała masa zaworów, dźwigni, jakieś klapy. O co tu chodzi, jak to działa?
8: No więc zacznijmy od tego, że gdybyśmy tak bardzo chcieli strywializować to urządzenie, w którym się znajdujemy, to parowóz to czajnik na kółkach. Czajnik gotuje wodę i przez dziobek ulatuje nam para. W przypadku parowozu parę skrzętnie zbieramy i będziemy ją wykorzystywać do napędu całej maszyny. Praca na parowozie z pracą zespołową. Na takim parowozie, na którym jesteśmy, pracowały dwie osoby. Na większych parowozach już wymagało to zaangażowania trzech osób. No i zacznijmy może od obsady. Z lewej strony siedzi pomocnik maszynisty. Jego zadaniem jest obserwowanie lewej strony szlaku, ponieważ kocioł nam zasłania widoczność do przodu. W zasadzie ona jest bardzo mocno ograniczona. Pomocnik maszynisty również musi kontrolować poziom wody w kotle, bo jeżeli odsłonimy górną część paleniska, to możemy je przepalić i to będzie katastrofa. Jeżeli wygotujemy całą wodę, dojdzie do wybuchu, czyli znowu katastrofa. Drugą osobą, jeżeli patrzymy w kolejności obsady, będzie palacz. No tutaj jest proste zadanie. Węgiel z tędra do paleniska, które właśnie otworzyłem. No i całą sztuką wrzucania węgla do paleniska jest to, żeby był on równo rozrzucony, żeby to wszystko nam bardzo równo pracowało. No i po prawej stronie najważniejsza funkcja i przedmiot marzeń wszystkich, którzy na kolei starali się dostać na parowóz, czyli mechanik, inaczej mówiąc maszynista. Obserwuje sygnały, obserwuje szlak, ma we władaniu przepustnicę, czyli taką dźwignię na środku, którą reguluje, ile pary wpływa do silników parowych. Jest nawrotnica, czyli coś, czym regulujemy nie tylko to, czy pojedziemy do przodu, czy do tyłu, ale ilość pary, która wpłynie nam do silnika parowego, do cylindra. Ma również hamulec, ma gwizdawkę, no ona teraz nie gwizdże, bo mamy zimny parowóz, plus manometry, czyli znowu obserwacja ciśnienia, obserwacja, ile mamy powietrza w hamulcach. Także wszystkie trzy osoby miały pełne ręce roboty i wymagało to dosyć fachowego podejścia do tematu.
7: Teraz przenieśliśmy się nieco w czasie i jesteśmy w kabinie pociągu, który już myślę, że większość naszych słuchaczy bardzo dobrze zna, bo jesteśmy w sławnym
8: EN57. Więc patrzymy na manometry, gdzie widzimy, ile mamy powietrza w instalacji hamulcowej, ile mamy powietrza w przewodzie głównym. Mamy manometr przewodu zasilającego, amperomierz. Teraz nam się zapaliła lampka czuwaka. Jak się jej odpowiednio szybko nie wyłączy, nie zbije czuwaka, włącza się brzęczyk. Jeżeli byśmy nie reagowali jeszcze przez kilka sekund, wtedy wdrożyłoby się hamowanie nagłe, czyli awaryjnej, skład by się zatrzymał. Natomiast poza tym mamy przełączniki od mikrofonu, żebyśmy mogli zapowiedzieć stację, oświetlenie pojazdu. W nodze mamy syrenę wysoko-niskotonową. Po prawej stronie hamulec elektrodynamiczny całego składu.
7: Przeskok, jeśli chodzi o lata między parowozami a tymi składami elektrycznymi, nie był duży, no ale ten przeskok technologiczny i jakościowy, jeśli chodzi o pracę maszynisty, to już chyba był naprawdę milowy.
8: No przede wszystkim jest chłodniej w kabinie, nie ma problemu z wybuchem kotła, więc jest już dużo, dużo łatwiej. No i jest to czysta praca, to już można normalnie w białych rękawiczkach prowadzić.
7: Co nie zmienia faktu, że praca nadal jest bardzo, ale to bardzo odpowiedzialna.
8: No, wymaga stałej uwagi. W ogóle pociąg, zanim wyjedzie na szlak, przechodzi badania techniczne, mniej więcej takie, jakie raz do roku samochód. Maszynista musi być zdrowy, nie może być daltonistą, musi mieć dość dobry refleks, musi opanować maszynę, no bo prowadząc takie pendolino, prowadzimy 400 ton pojazdu razem z ludźmi. Prowadząc pociąg towarowy, mamy 1500 ton, 2000 ton ładunku i musimy wiedzieć, że droga hamowania jest odpowiednio długa, że nie da się niczego ominąć, więc trzeba obserwować sygnały, wskaźniki. No, wymaga to odpowiedniej dozy treningu.
7: Mamy więc nadzieję, że nasi słuchacze, jadąc kolejny raz pociągiem, będą mieli z tyłu głowy to, jak wygląda praca maszynisty, osoby, która tak naprawdę odpowiada za ich komfort, bezpieczeństwo i życie.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Demografia wpłynie na rynek mieszkaniowy. Polaków ubywa. Według wyliczeń GUS-u liczba Polaków w 2060 roku spadnie do niecałych 31 milionów. To wpłynie na to, ile i jakie mieszkania będziemy kupować. O szczegółach Anton Bubiel z Sonar Home.
9: Zmiany demograficzne i malejąca liczba ludności w Polsce na pierwszy rzut oka mogą sugerować w przyszłości trwałe załamanie popytu na mieszkania i wyraźne spadki cen. Jednak należy mieć na uwadze, że to gospodarstwa domowe kupują i wynajmują lokale, a nie statystyczni mieszkańcy kraju. O przyszłości rynku zadecyduje więc nie tylko liczba ludności, ale również sposób, w jaki obywatele organizują swoje życie, kiedy się usamodzielniają, jak długo mieszkają samotnie oraz dokąd migrują. W efekcie depopulacja może współistnieć z utrzymującym się wysokim popytem na lokale w wielu częściach kraju. Przestaniemy mówić o jednym polskim rynku mieszkaniowym, bo w praktyce będzie on składał się z wielu rynków rozwijających się w zupełnie różnym tempie. Nie ma znaczenia, że liczba mieszkańców kraju będzie maleć, jeśli ludzie nadal będą koncentrowali się w tych samych największych ośrodkach. Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy Łodzi, większości średnich miast oraz wielu ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych. Polska jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyła się przede wszystkim z migracją własnych obywateli. Obecnie rynek mieszkaniowy coraz mocniej odczuwa skutki napływu pracowników i studentów z zagranicy. To dodatkowy popyt koncentrujący się przede wszystkim w największych ośrodkach akademickich i gospodarczych, który częściowo równoważy skutki niekorzystnych zmian demograficznych. Dlatego przyszłość rynku będzie zależała nie tylko od liczby urodzeń, ale również od tego, czy Polska pozostanie atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Anton Bubiel z Sonar Home.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Kolej jak metro. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych z GZM.
10: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup to możemy powiedzieć taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
1: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metrokolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
10: Taką mamy specyfikę. Mimo że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
1: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
10: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metrokolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
1: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
10: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa. W związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
1: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
10: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
1: Głównym przewoźnikiem w Śląskiem, takim regionalnym, są Koleje Śląskie. To nie będą pociągi dla Kolei Śląskich, tylko to będą pociągi GZM, którymi Metropolia będzie zarządzała, czyli to oznacza dodatkowy rozkład jazdy. Tak? Jak to sobie wyobrażacie?
10: Pracujemy nad różnymi scenariuszami. Na pewno pociągi będą własnością częścią Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i zostaną one użyczone operatorowi, którego wybierzemy również w postępowaniu przetargowym. Kto to będzie, to się dopiero okaże.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: magazyn Antyradia.
1: Rok akademicki startuje lada moment. Student musi gdzieś mieszkać. Najtaniej wypadają akademiki, choć i tutaj są podwyżki. O szczegółach Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
2: Do końca września pozostało już niewiele czasu, ale wciąż część studentów jeszcze szuka mieszkania na kolejny rok akademicki. I z raportu rankomat.pl i Rent.io wynika, że w tym roku to poszukiwanie jest zdecydowanie łatwiejsze, dlatego że mamy dużo więcej mieszkań na rynku. Z naszych danych wynika, że w 17 badanych miastach liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o stawki, to w części miast one zauważalnie wzrosły, ale średnio rzecz biorąc mamy wzrost o 3% rok do roku, więc jeżeli chodzi o stawki ofertowe, to w większości przypadków te wzrosty są niewielkie, ale na przykład w Łodzi i w Radomiu ten wzrost wyniósł 9% rok do roku, więc mamy tutaj znaczący wzrost. Z drugiej strony są też trzy miasta i to miasta, które są dużymi ośrodkami akademickimi, w których stawki najmu są niższe niż przed rokiem. W Gdańsku mamy spadek o 1,1%, w Krakowie o 0,3%, a w Warszawie o 0,1%, więc spadki w większości symboliczne, niewielkie, no ale mówimy tutaj oczywiście o stawkach ofertowych, bo biorąc pod uwagę, jak duża jest podaż, może się okazać, że uda się tą stawkę jeszcze obniżyć w ramach negocjacji z właścicielem mieszkania. Oprócz kosztów najmu mieszkań sprawdziliśmy również, jak wyglądają w tym roku koszty najmu akademika. No i okazuje się, że podczas gdy największe odnotowane wzrosty, jeżeli chodzi o najem mieszkania, to 9% rok do roku, no to już w przypadku niektórych miejsc w akademikach mamy wzrost nawet kilkunastoprocentowy. Największą podwyżkę w naszym zestawieniu odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju trzyosobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł, więc stawka czy koszt, można powiedzieć, zdecydowanie niższy niż za mieszkanie, ale z drugiej strony jest to wzrost aż o 18% rok do roku. Z kolei o 10% podniosły stawki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i UMCS. Z kolei Uniwersytet Gdański zostawił dolną granicę bez zmian, ale te najdroższe pokoje zdrożały o 17%, z 900 zł do 1050 zł. Niewielkie podwyżki też odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj podwyżka o 3,4%, więc bardzo niewielka. Na Uniwersytecie Wrocławskim od 2 do 4%. Z kolei na Uniwersytecie Warszawskim te stawki się nie zmieniły, pozostały dokładnie na takim samym poziomie jak przed rokiem. Najdroższe miejsca w akademikach, jak się okazuje, wcale nie są w Warszawie, ale we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy w domu studenckim Ołówek i domu studenckim Kredka kosztuje 1500 zł miesięcznie. Drugie miejsce zajmuje Poznań. Tutaj jedynka w domu studenckim Hanka kosztuje 1390 zł i podium nam zamyka Kraków. Jednoosobowe studio w Bursie Racławickiej kosztuje 1270 zł. Z kolei Uniwersytet Warszawski ma maksymalną stawkę 1100 zł miesięcznie, więc zajmuje nam dopiero ósme miejsce w zestawieniu, powiedzmy, pod kątem najdroższych stawek w domach studenckich. Z kolei najtańszą stawkę znaleźliśmy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 440 zł miesięcznie w pokoju trzyosobowym. Warto tutaj jednak dodać, że ta cena będzie obowiązywała tylko do lutego, a od marca jest nieznaczna podwyżka do 480 zł. Z kolei kolejne miejsce za Toruniem mamy Uniwersytet Zielonogórski. Kwota 452 zł, ale tutaj trzeba doliczyć dopłaty za media. Z kolei poniżej 600 zł można znaleźć jeszcze miejsca na Uniwersytecie Warszawskim, warszawskim 520 zł, rzeszowskim 540 zł, łódzkim 550 zł i opolskim 580 zł. Warto też dodać, że z tego zestawienia i tych zmian, jeżeli chodzi o stawki w akademikach, wynika, że rośnie rozbieżność pomiędzy najtańszymi a najdroższymi miejscami. I na przykład na Uniwersytecie Gdańskim ta różnica między najtańszym a najdroższym miejscem rok temu wynosiła 230 zł, teraz mamy 330 zł. Na Uniwersytecie Zielonogórskim z 212 do 448 zł, czyli właściwie ponad dwukrotnie. Podobnie na Uniwersytecie Rzeszowskim z 320 zł do 610 zł, ale tutaj trzeba dodać jedną ważną rzecz. Doszła nam tutaj zupełnie nowa kategoria pokoi, jedynka z aneksem kuchennym powyżej 12,5 m kwadratowego za 1150 zł. Przed rokiem takiego pokoju nie było, więc ta różnica tu w tym akurat przypadku wynika właśnie z powstania tej nowej kategorii.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Ponad 210 prac trafiło do jubileuszowej 5. edycji organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta konkursu Sfotohutowani.
3: Sfotohutowani to nie tylko konkurs fotograficzny, który oczywiście ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy to jest jakby finał całego projektu, ale Sfotohutowani to także kilkanaście spacerów fotograficznych i warsztatów fotograficznych, które odbywają się przez cały rok, a przed nami jeszcze co najmniej 3 spacery fotograficzne. Paweł Kalina, kierownik działu imprez i promocji Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, na które zapraszamy w październiku i w listopadzie, także będzie o nich na pewno głośno. Natomiast to, co za nami, co chyba najwięcej emocji wzbudziło, to obrady jury konkursu Sfotohutowani, których prac w tym roku znowu rekordowa liczba, czyli 210 zgłoszeń w 3 różnych kategoriach i 2 nagrody specjalne. Kategorie to aparat fotograficzny, smartfon, dron, no i 2 nagrody specjalne. Pierwsza, zdjęcie z aparatu analogowego, oraz nagroda specjalna właśnie ze spacerów fotograficznych, które prowadzimy.
4: Odnoszę takie wrażenie, że powoli ten konkurs profesjonalizuje się.
3: Poziom prac jest coraz wyższy, ale też my jako jury co roku zapraszamy jedną taką osobę troszkę inną, która nie była w zeszłym roku, bo to też nam daje spojrzenie na tą fotografię z zupełnie innej perspektywy. Wiadomo, że jestem nowohucianinem i po prostu tkwię w tej Nowej Hucie całym sobą i gdzieś ta moja perspektywa w jakiś sposób na pewno jest zaburzona, albo przynajmniej bardzo mocno ulokalniona i przetworzona przez te nowohuckie obrazy, natomiast też zapraszamy osoby, które są spoza jakby tutaj stricte Nowej Huty. No w tym roku była Marysia właśnie z Muzeum Fotografii na przykład w Krakowie, też nas odwiedziła jako jurorka i pamiętam rok temu rozmowy z autorami zdjęć, którzy mówili, no zanim zgłosiliśmy pracę, przeglądaliśmy wszystkich zwycięzców poprzednich edycji i szukaliśmy jakiegoś takiego klucza, żeby móc się wpasować z naszymi pracami. Podobno w zeszłym roku im się nie udało wpasować w ten klucz, bo ten klucz zawsze jest jakiś inny. I w tym roku mamy nadzieję, i patrząc po tych zwycięskich zdjęciach, no, które wy dopiero będziecie mogli zobaczyć na wernisażu, myślę, że znowu ten klucz jest nieco inny. Znowu pomyśleliśmy trochę inaczej o tych zdjęciach.
4: A na co fotografki i fotografowie zwracają uwagę, biorąc udział w tym konkursie? Tak jak mówisz, no poszukiwali klucza nie znaleźli, ale być może jest jakiś taki motyw, który się przewija, czy to, nie wiem, jest jakieś poprzemysłowe dziedzictwo Nowej Huty, czy być może przyroda, której też nie brakuje, czy jednak ludzie, human story.
3: No i to jest bardzo różnie, bo tutaj tematem, jakby gramą, która nas ogranicza, to jest 5 dzielnic nowochódzkich, to też muszę na to zwrócić uwagę, że tu nie chcemy, żeby się tylko skupiać na tej starej, tak zwanej Nowej Hucie, czyli tej dzielnicy 18, ale w konkursie są prace z dzielnicy 14, 15, 16, 17 i właśnie 18 nowochuckie, i przekrój tego, z racji tego, że kategorie dotyczą tak naprawdę sprzętu i metod fotografowania, a temat jest dowolny, to tych zdjęć, no, po prostu jest ogrom różnych, bo mamy i fotografie budynków, i fotografie miejsc, też tak związanych z naturą, ale też fotografie ludzi, fotografie emocji, no to co jakby też w tym roku przebija i zauważamy, co nas akurat cieszy, to mnie osobiście cieszy, że coraz mniej jest takich oczywistych można powiedzieć w cudzysłowie, nawet promujących kadrów Nowej Huty, takie oczywiste, takie pocztówkowe zdjęcia, ale coraz więcej się pojawia tych zdjęć takich, mam wrażenie, ja to tak odbieram, przetworzonych emocjonalnie przez tych fotografów, że pokazujemy tą Nową Hutę, ale nie tylko jako po prostu miejsce, gdzie przyjeżdżamy, patrzymy, oglądamy i wyjeżdżamy, tylko jako miejsce, w których żyjemy, w którym jest to miejsce, w którym pojawiają się emocje, wspomnienia, myśli, wydarzenia.
4: Reportażowa fotografia się pojawia?
3: Troszkę mniej właśnie. Wydaje mi się, że tej reportażowej jest mało. Ciężko też jakby reportażową fotografię. Ja sobie tak myślę, że dla mnie reportaż to od razu jest jakiś cykl czegoś. A tu jednak te prace to są jakby jedno zdjęcie do jednej kategorii, więc też troszkę może, ale to jest moje takie myślenie o tym reportażu, że troszkę to jest ograniczone. Natomiast przez to też te zdjęcia, przez to, że to jest tylko jedna praca z jednej kategorii w ramach jednej osoby, to te zdjęcia są takie intensywne, bardzo intensywne w emocje, bardzo intensywne w przeżycia, tak mi się wydaje, nie zawsze oczywiste kadry i to jest po prostu piękne.
4: A co po konkursie, czy jakoś dyskutujecie o tych zdjęciach, czy traktujecie konkurs jako punkt wyjścia na przykład do jakichś zajęć warsztatowych albo dyskusji właśnie na temat fotografii?
3: No i myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł i myślę, że jakiś gdzieś tam następny krok. Fakt faktem, że my te zdjęcia potem gdzieś tam wykorzystujemy, odnosimy się do nich przy naszej też promocji różnych wydarzeń, oczywiście zawsze oznaczając i mówiąc o autorach tych zdjęć. Myślę, że najwięcej dyskusji do tej pory jest w ogóle podczas samego wernisażu i to jest fantastyczne widzieć tych wszystkich fotografów i fotografki nowochódzkie i w ogóle krakowskie, którzy przychodzą na ten wernisaż, dyskutują o tych zdjęciach, słuchają audiodeskrypcji, bo to też przecież też przygotowujemy audiodeskrypcję do tych zdjęć. No to jest po prostu fantastyczny czas, właśnie taki można powiedzieć ferment i rozmowa o tej dyskusji, o tej fotografii, która już się zaczyna tak naprawdę w kuluarach, to znaczy przy rozmowach, przy obradach jury.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Sezon grzewczy wystartował i tani on nie będzie. Z analizy Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że będzie drożej, ale jak bardzo, to zależy od tego, czym grzejesz. O szczegółach Piotr Siergiej.
6: Polski Alarm Smogowy już od ponad 5 lat monitoruje roczne koszty ogrzewania domów dla różnych rodzajów źródeł ciepła. Nasze najnowsze szacunki opracowaliśmy na podstawie przeprowadzanego na początku września monitoringu cen paliw i nośników energii. A koszty ogrzewania domu i ciepłej wody policzyliśmy dla typowego domu o powierzchni 150 m² i zamieszkałego przez 4-osobową rodzinę. No i co się okazało z naszego podsumowania? Najdroższym oczywiście jak zwykle okazał się kocioł kondensacyjny na olej opałowy, prawie 15 000 zł rocznie, ale to jest dosyć rzadko użytkowane źródło ciepła. Natomiast pośród tych popularnych, typowych nośników energii, no to tutaj ogrzewanie pelletem okazało się najdroższe. Pelet kupiony na początku września to jest roczny koszt ogrzewania takiego typowego domu sięgający prawie 13 000 zł. Średnia cena pelletu, którą sprawdziliśmy w 16 województwach, 32 składach, to było 2280 zł, czyli aż o ponad 50% więcej niż dokładnie rok temu. Dużo tańsze od pelletu okazało się ogrzewanie gazowe, które zwykle uważaliśmy za bardzo drogie, no bo ono jest tańsze aż o 4000 zł, czyli 8700 zł rocznie. Najtańsze jak zwykle okazały się pompy ciepła, bo tutaj zależnie od typu pompy ciepła, no to koszt może sięgać od 4700 zł do 7200. Tutaj zależnie od wersji pompy. No szokujące wydaje mi się to porównanie, bo okazuje się, że ogrzewanie typowego domu pelletem jest o 8000 zł droższe od najlepszej możliwej pompy ciepła, którą możemy zainstalować. Bardzo ciekawie wygląda porównanie zmiany kosztów ogrzewania rok do roku, bo jeśli przyjrzymy się temu, że koszt ogrzewania pelletem wzrósł aż o 52%, no to porównajmy to sobie z ogrzewaniem prądem. Tutaj tylko 4%.

0: że część inwestycji to są jednoroczne, część inwestycji to są inwestycje, które są kontynuowane i rozkładane na lata. W województwie śląskim mamy około 100 projektów realizowanych w tym roku. Jednym z nich jest ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej. Tutaj mówimy o dofinansowaniu kwotą prawie 1 000 000 zł do zadania polegającego na remoncie drogi, drogi, która jest ważna z punktu widzenia skomunikowania Rudy Śląskiej, osiedla, ale także instytucji, które mamy w pobliżu. To jest przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko powoduje, że ta droga jest istotna. Dziś jest w stanie technicznym, który wymaga poprawy. Cieszę się, że miasto zgłosiło tę drogę do rządowego programu rozwoju dróg i myślę, że dzięki tej współpracy pomiędzy miastem a administracją rządową uda nam się tę drogę wyremontować i oddać do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku.
1: Plac budowy został właśnie przekazany wykonawcy, wyjaśnia prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
2: Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody, to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg, ważnych dróg. Tutaj mamy drogę powiatową. Pan wojewoda już wymienił te wszystkie instytucje, które przy drodze są. No, dla nas jest to ważne miejsce także dlatego, że jest to w centralnej części miasta pomiędzy dwoma znacznymi drogami z północy na południe, czyli ulicą 1 Maja i tutaj ulicą Niedurnego. Także ważny element komunikacyjny naszego miasta. Bardzo się cieszymy z tego, że za niedługo, bo to jest taki szybki temat, do końca listopada, kierowcy będą jeździć po wyremontowanym asfalcie.
3: Ja chciałam zapytać, panie prezydencie, o utrudnienia w takim razie dla mieszkańców.
2: No, będą utrudnienia, ponieważ organizację ruchu mamy już przyjętą, więc będzie to jeden pas tak wyłączany, także będzie pod ruchem cały czas, więc jeden pas wyłączony do remontu, później drugi i to są dwa odcinki, ten na zachód od tego ronda górników, przy którym jesteśmy, no i później też na wschód, także to nie będzie droga zamknięta w całości, także, że będzie możliwe przejazd. Oczywiście tutaj tą drogę w związku z naszym układem komunikacyjnym będzie można w jakiś sposób też ominąć, tak żeby uniknąć tych utrudnień. Ale zaczynamy, myślę, że za chwilę, tak, a kończymy pod koniec listopada. Taki jest plan.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
4: Cała prawda i wiesz wszystko.
5: Mieszkańcy województwa opolskiego zbliżą się do siebie dzięki licznym projektom integracyjnym. Te zostały złożone do tegorocznej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Właśnie trwa głosowanie na te projekty.
6: Agnieszka Okupniak, jestem dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionów w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim.
7: Maja Miśniewicz, kierownik projektów własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
5: Ruszyło głosowanie w kolejnej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Która to już edycja?
6: 9. Przygotowujemy się powoli do jubileuszowej 10. Ta jest 9. edycją budżetu.
5: No i jak w poprzednich latach się to sprawdzało?
6: Bardzo dobrze. Marszałkowski budżet cieszy się ogromnym powodzeniem, a ten rok jest dla nas bardzo ważny, ponieważ mamy bardzo dużo nowych projektów. Pracownicy referatu, którzy zajmują się marszałkowskim budżetem, bardzo skupili się na promocji tego narzędzia. Pan marszałek nas poprosił, żeby w tym roku pojawiło się dużo nowych zadań, ponieważ od lat mamy stałych uczestników budżetu i cieszymy się z tego, że są osoby, są organizacje, które chcą realizować projekty powtarzające się, że mieszkańcy do tego się przyzwyczaili, ale chcemy mieć nowe projekty. Chcemy, żeby było dużo nowych inicjatyw, nowych pomysłów i w tym roku nam się to udało, z czego się bardzo cieszymy i dzięki tej kampanii odezwało się dużo nowych osób do nas, które słyszały o tym pomyśle, ale do tej pory się bały, nie wiedziały, że to się uda, czy ich pomysł przejdzie. Przekonałyśmy ich do tego, dali się przekonać i złożyli takie projekty i teraz walczą o głosy.
5: Czyli faktycznie te nowe projekty, które wpłynęły, to są złożone przez osoby, które wcześniej w tej inicjatywie nie brały udziału?
6: Dokładnie tak. To są osoby, które się odważyły po raz pierwszy złożyć projekty, zebrać do tego poparcie. Te projekty u nas przeszły i teraz czekają na swoją szansę, żeby uzyskać dużo głosów w głosowaniu.
5: A kim te osoby są? Czy to są jacyś lokalni społecznicy ze swoich poszczególnych miejscowości w naszym regionie? Czy to są osoby, które właśnie nabrały takiej odwagi, mimo że na co dzień generalnie w takim życiu społecznym się nie udzielają?
6: To jest pewnie pół na pół, bo wiele z tych osób to są społecznicy, liderzy lokalni, sołtysi, liderzy społeczności, gospodynie wiejskie na wsiach, członkowie czy szefostwo

0: stowarzyszeń różnego rodzaju, ale z tego, co się orientujemy, no bo jakby nie jest to kryterium do złożenia wniosków, są to czasami osoby, które się po prostu odważyły i miały jakiś ciekawy pomysł i uznały, że spróbują. Także to jest tak pół na pół.
1: A pomysłów ciekawych może być mnóstwo, bo przypomnijmy, że marszałkowski budżet obywatelski to inicjatywa, w której nie są dofinansowywane inwestycje, ale raczej działania społeczne, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Marszałkowski budżet obywatelski to przede wszystkim działania skierowane do mieszkańców typowo, czyli nie poprzez właśnie budynki i jakieś infrastrukturę, tylko poprzez działania tak zwane, my nazywamy je działaniami miękkimi, ale to są przede wszystkim warsztaty,

0: strażaków, także jest naprawdę cały przekrój inicjatyw, które mogą być, to jest na przykład o Nordic Walking, no multum różnych takich właśnie miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców województwa i tych małych, i tych większych inicjatyw, z których się bardzo cieszymy.
1: Czy to, że nowe osoby się zaangażowały w ten budżet obywatelski, sprawiło, że tych projektów jest więcej niż w poprzednich latach?
0: Tak, w poprzedniej edycji mieliśmy o wiele mniej projektów, znaczy o wiele, było około 50, natomiast w tej edycji zgłosiło się 103 zadania, bo tak je dokładnie nazywamy, a do głosowania zostało dopuszczonych 88 zadań. Także jest naprawdę sporo i też zainteresowanie jest duże i tak jak pani dyrektor tutaj wspomniała, my też postawiliśmy na promocję, ale również na wsparcie tych osób, które nie mają doświadczenia w promowaniu swoich inicjatyw, więc my im w tym pomagamy. Stworzyliśmy

0: żeby wspierać. My nie możemy wspierać konkretnych zadań, natomiast możemy wspierać i wspierać cały ten etap głosowania i zachęcamy mieszkańców do głosowania na zadania, bo to jest tak naprawdę ich pomysł, ich inicjatywa i później oni fizycznie, te małe społeczności lokalne korzystają z tego na co zagłosują.
1: 15 zadań nie zostało dopuszczonych do głosowania. Domyślam się, że ze względów formalnych. Skoro w tym roku się nie udało, to pewnie będą te osoby próbowały w przyszłym. No i gdzie te osoby mogą się zgłosić, żeby dowiedzieć się, jakie formalne kwestie trzeba spełnić, żeby to w przyszłym roku udało się do głosowania przepchnąć?
2: Właśnie do Urzędu Marszałkowskiego, do Referatu Projektów Własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ponieważ tam są osoby, które poprowadzą każdego bardzo dokładnie za rękę. Różne były powody tego, że odpadło kilkanaście zadań na etapie oceny formalno. Z częścią było tak, że osoby same decydowały w pewnym momencie, że jednak się nie podejmą skończenia. Otwierały zadanie w generatorze, rozpoczynały przygotowywanie i jednak rezygnowały z tego, bo uznawały, że nie są tym zainteresowane. Czasem to było związane z brakiem możliwości czasowych. Kilka zadań odpadło, ponieważ zabrakło im podpisów na listach poparcia. Niestety ktoś nie doczytał, ile potrzeba tych podpisów, zgłosił im za mało, nie załączył wszystkich dokumentów. Czasem ktoś nie decydował się na poprawianie tego zadania, bo my też rozmawialiśmy z każdym, pomagaliśmy to zadanie doprecyzować. Różne były powody. Czasem zdarzały się zadania, które nie mogły być zrealizowane, chociażby dlatego, że nie dotyczyły majątku województwa. Ponieważ wiele gmin i powiatów, miast realizuje własne budżety, czasem mieszkańcy do budżetu województwa zgłoszą na przykład konkretny plac zabaw w swojej gminie. On jest na działce burmistrza czy na działce wójta, no nie możemy go realizować. Mieszkaniec tego nie doczytał, nie dowiedział się i takie zadanie formalnie musiało zostać odrzucone. Ale jak najbardziej jesteśmy chętni do tego, żeby do nas się zgłaszać. My każdy jedno zadanie odrzucone czy nie przyjęte, omówimy, powiemy, co poprawić, jak uzupełnić, co zmienić, żeby ono mogło się pojawić w kolejnej edycji.
1: No i przypomnijmy, że to głosowanie odbywa się na zadania podzielone na subregiony oraz na
0: subregiony oraz na powiaty, dlatego że każdy mieszkaniec województwa może zagłosować, my to tak traktujemy jako jeden głos, na dwa zadania. Na jedno zadanie subregionalne w zakresie subregionu, w którym mieszka ten mieszkaniec, i zadanie powiatowe. I na te dwa zadania może zagłosować.
1: No i tak, czy są jakieś subregiony, jakieś powiaty, w których tych zadań do wyboru jest więcej niż w innych?
0: No oczywiście, no takim subregionem, który ma najwięcej zadań, dla nas jest to trochę naturalne, że to jest miasto Opole, powiat opolski, aczkolwiek bardzo inne też subregiony już zbliżają się do tej liczby, także my widzimy, że jakby ten nasz budżet obywatelski, przez to, że to już 9. edycja, to coraz więcej mieszkańców wie o tym, my też głośno promujemy, staramy się tak, żeby do wszystkich mieszkańców dotarła informacja o tym, że mogą wpłynąć na tą swoją najbliższą okolicę i na to, co robią, więc bardzo nam zależy, żeby wszyscy mieszkańcy województwa zagłosowali.
1: Czy ten podział na powiaty i subregiony powoduje, że właśnie jakieś konkretne miejscowości, mieszkańcy konkretnych miejscowości są bardziej aktywni przy głosowaniu? Bo wiemy, że jest tak w przypadku składania projektów.
2: To wszystko zależy od tego, kto lobbuje, kto zgłasza projekt, bo część osób jest bardzo, bardzo aktywna i idzie tym trybem, że jeżeli już zgłosiłam projekt, to stanę teraz na głowie, żeby na mój projekt jak najwięcej osób zagłosowało. I są bardzo ciekawe aktywności. Spotykamy się z głosowaniem, z wolontariuszami, którzy chodzą z tabletami wśród uczestników jakiegoś wydarzenia, festynu. Docierały do nas informacje, że w niedzielę pod kościołem są wolontariusze, którzy rozdają ulotki i zachęcają osoby, pojawiają się w szkołach, pojawiają się w domach kultury, w miejscach spotkań, lobbując za swoim projektem. I widać to, że w ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację z jednym małym sołectwem. Zgłosiło się do nas miejscowość Kielcza, maleńkie sołectwo. Pan sołtys był inicjatorem tego zadania i powiedział, że on nie za bardzo wierzył w to, że mu się uda zebrać tyle głosów, a zebrał dla maleńkiej miejscowości dużo głosów, zachęcił też okolicznych mieszkańców i jego zadanie przeszło. przeszło. Potem go zaprosiliśmy, był bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że jemu się udało, że takie mała miejscowość wygrała z dużymi projektami, ale to wynikało z jego determinacji, z jego zaangażowania i pewnie jego sąsiadów, współpracowników, którzy pomagali mu te głosy zbierać.
1: A czy w danym subregionie będzie realizowany jeden projekt, ten, który zyska najwięcej głosów, czy może być ich kilka? I tutaj zależy od podziału, prawda, od dostępnych finansów.
2: Na każdy subregion jest taka sama kwota środków finansowych, bo to jest 600 tysięcy złotych. Projekt powiatowy może mieć niższą kwotę, projekt subregionalny też, więc zawsze jest tak, że przyjmujemy do realizacji kilka projektów powiatowych i kilka projektów subregionalnych. Mamy oczywiście to podzielone tak, żeby i jedne, i drugie projekty w danym subregionie się znalazły.
1: A czy w poprzednich edycjach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego jakieś projekty w realizacji się powtarzały?
0: Tak, i to nie jeden. Mamy, tak jak już tutaj wspominaliśmy, mamy projekty, które mają którąś już edycję, tak? I one są już znane w tej lokalnej społeczności, na przykład jak działania skierowane do dzieci, związane gdzieś tam z zajęciami piłki nożnej. To są takie, które już po prostu trwają od lat i które są na przykład koncerty orkiestr dętych. No, też jest ich sporo, chociaż w tej edycji jakby mamy mniej orkiestr dętych, a więcej różnych innych wydarzeń kulturalnych, co też jest dosyć ciekawe, tak, że nie jest cały czas to samo. Natomiast tak, oczywiście mamy takich naszych już, powiedzmy, znanych nam realizatorów, którzy gdzieś tam już tą którąś edycję realizują w ramach budżetu obywatelskiego i dla nas jest najważniejsze to, że o ile oni zbiorą te głosy, tak, czyli o ile zachęcą mieszkańców, bo tak naprawdę mieszkańcy oczywiście sam decyduje o tym, na co oddać głos, więc jak im się udaje zachęcić mieszkańców, żeby głosowali na to zadanie, to dla nas jest to najważniejsze i wtedy to zadanie przychodzi do realizacji.
1: I na koniec przypomnijmy, kwota, która jest do dyspozycji?
2: 3 miliony złotych i zbieramy głosy do 30 września. Po 30 września wszystko już będzie wiadomo, które projekty przeszły dalej, uzyskały największą liczbę głosów, a które zaprosimy za rok.
1: Mówiły Agnieszka Okupniak i Maja Michniewicz z Urzędu Marszałkowskiego. Głosowanie w tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego jest prowadzone wyłącznie online. Kamil Kostka, Antyradio.

0: Andy Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ledwo żyjesz, a sobota dopiero się zaczyna? Tomasz Obertyn doskonale wie, jak to jest. W każdą sobotę o 7 rano wjeżdża z bezkompromisową dawką energii, która zastąpi każdą potrójną espresso. Włącz antyradio, podkręć głośność i przetrwaj ten poranek w rockowym stylu. Śniadanie ustyranego w antyradiu. Zamów i sprawdź, czy postawi cię na nogi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór, kochany sobotni narodzie. Tomasz Ambroży Obertyn. Jak co sobota o poranku witam was i zapraszam na śniadanie u Styranego. Dzisiaj jak zwykle odliczam od miejsca 10 do 1. 10 największych absurdów minionego czasu. Dzisiaj między innymi idol gimbazy, miłośnik Putina, Janusz Korwin-Mikke, który znowu nadaje, no i niedawno odwiedził Moskwę, przekonywał, że to cudowne miejsce do życia. Przeniesiemy się do Rosji, bo tam odbył się niedawno finał ich ulubionego narodowego reality show, czyli tak zwane wybory. Wygrała partia. No, tu nie będę wam zdradzał. Powiemy również, dlaczego trampki kojarzą się niektórym z KKK. O co chodzi dokładnie, to wszystko wyjaśni się do godziny 10, bo do 10 trwa mać śniadanie u Styranego. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Już za chwilę miejsce 10. No, a tymczasem gramy.
0: Śniadanie u

0: Gadanie ustyranego w Antyradiu.
1: Piękny sobotni poranek, bo każdy sobotni poranek jest piękny ze śniadaniem ustyranego i najlepszym rokiem w Antyradiu. No a my odliczamy miejsce 10 naszego zestawienia największych absurdów w Rosji. Odbył się niedawno finał ich ulubionego narodowego reality show, czyli tak zwane wybory. Wygrała partia, no i tu zaskoczenie, Władimira Putina. Podobnie jak w prawdziwym reality show, sprawa dzieje się bez scenariusza, nic nie jest ustawione, a uczestnicy są naturalni i wcale nie wyreżyserowani. Prawdziwy faworyt do miana kawalera do wzięcia jest tylko jeden, ale oczywiście w uczciwej walce zmierzyło się wiele uczestników. Ilu dokładnie, tego nigdy nie wiadomo. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich na finiszu kandydaci jeden po drugim wycofywali się i popierali Władimira Putina. To nasza wspólna decyzja, mówili wtedy. No, to wszystko prawda. Wielu z nich wycofało się z wyścigu, ponieważ tak zaordynował lekarz. Jak nazwisko doktora zapytacie, Kałasznikow.

0: Mike!
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: W Antyradiu w śniadaniu ustranego miejsce 9. Listy największych absurdów minionego czasu. Idol Gimbazy, miłośnik Putina, Janusz Korwin-Mikke znowu nadaje. Niedawno, słuchajcie, odwiedził Moskwę i przekonywał, że to cudowne miejsce do życia. Bawią mnie komentarze rzekomych ekspertów, którzy próbują przekonać opinię publiczną, że moje zdjęcia to AI. Nie, zdjęcia są prawdziwe i aktualne. Byłem w Moskwie, wróciłem wczoraj. To naprawdę ładne miasto, pisze pan Janusz. No, to nie pierwszy raz, kiedy towarzysz Mikke chwali kacapów, swego czasu pisał o wspaniałej rosyjskiej biurokracji. Podeszła do mnie rolniczka. Panie, mieszkałam długo w Rosji. Tam urzędy działają szybko i sprawnie, a tu szkoda gadać. No, faktycznie, ruscy urzędnicy działają szybko. Jeden obywatel na przykład wypadł niechcący z okna mieszkania. Decyzję o odszkodowaniu urzędnicy po konsultacji z FSB podjęli już 2 dni wcześniej.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dokądkolwiek zmierzacie, ważne, żeby mieć aplikację Antyradia w swoim telefonie. Wtedy najlepszy rok będzie towarzyszył wam w każdej podróży. No a komu w drogę, temu trampki. Teraz ósme miejsce naszej dzisiejszej listy 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Converse, słuchajcie, wycofało zdjęcie z k-popową artystką Kariną, będące częścią kampanii promującej trampki. Zdjęcie nie spodobało się internautom. No a co się nie spodobało? K-pop czy trampki, zapytacie? Ano oświetlenie. Na zdjęciu cień układa się tak, że powstaje biały trójkąt na sukni modelki i część internetowych recenzentów uznała, że to nawiązanie do Ku Klux Klanu. Nadomiar złego, trampki trzymane w dłoni wiszą na wysokości rzekomego kaptura, więc jak się bardzo chce, to można zobaczyć w tym obrazie jakąś makabryczną scenę z filmu typu Mississippi w ogniu. No cóż, nowy człowiek witruwiański wypatrzy trójkąt wpisany w obrazę uczuć. Poprzedni potrafił przynajmniej obliczyć jego boki.
0: Śniadanie ust.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: W każdą sobotę rusza Sobotobranie w Dino. Teraz

0: 9. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
0: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Tomasz Ambroży, Obertyn na miejscu. Miejsce siódme naszego dzisiejszego zestawienia największych absurdów. Najbardziej brunatny polski europarlamentarzysta, słuchajcie, Gregory Brown, znowu nadaje, tym razem prosi o pieniądze. No cóż, na eurodiecie, a ma za mało kasy do końca miesiąca, spytacie? No raczej za dużo procesów do końca pieniędzy. Twierdzi, że walczy o odzyskanie niepodległości na każdym poziomie życia. Na drodze do tego ma stać koalicja covidowo-wojenna, eurokołchozowo-hanukowa. Europoseł ma zarzuty m.in. o naruszenie nietykalności i niszczenie mienia, a także o kradzież. No tak, ale Brown to filozof i wierzy w grecką zasadę pantarei. Wszystko płynie. Dieta z Brukseli, zarzuty z prokuratury, a gotówka z czystej, nieskalanej naiwności wyborców.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. W roli Audrey Hepburn, jak zwykle wasz Styrany życiem prowadzący, czyli Tomasz Ambroży Obertyn. Odliczam 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce szóste. Teraz wiadomość z dystopijnego świata, w którym korporacje chcą posiadać wszystko na własność. Na szczęście jeszcze nie dziś. Sieć Obi, słuchajcie, przegrała w sądzie sprawę o prawo do koloru pomarańczowego, donosił portal Donald.pl. No, chcieli mieć wyłączność na pomarańczowy, złożyli nawet taki wniosek w niemieckim urzędzie patentowym, ale nie myślcie, że w sądzie wygrał zdrowy rozsądek. Obstawiam, że w obronie pomarańczowego stanął ktoś znacznie wyżej postawiony.
2: I'd rather not say, but the answer is yes.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Tydzień dał ci w kość? Podłącz się do prądu i naładuj baterie. W sobotę po 14 Paweł Chowaniec serwuje idealny reset na weekend. Odrzuć stres, złap oddech i posłuchaj wszystkich strun rocka w Antyradiu. Twój sobotni azyl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Po reklamie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: W ten sobotni poranek słuchacie Śniadania u Styranego w Antyradiu, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości w roli Audrey Hepburn. Jak zwykle wasz styrany życiem prowadzący, czyli ja. No i jak zwykle na śniadanie przynoszę 10 parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce piąte dzisiejszego zestawienia. Portal Zero.pl, słuchajcie, prześwietlił wydatki Fundacji Towarzystwa Filomatycznego, która dostała z Narodowego Instytutu Wolności ponad 400 tysięcy złotych na nową siedzibę. No i jak zagospodarowali środki? Jak się okazuje, Wolność potrzebowała wanny z hydromasażem, a sama siedziba zamieniła się w lokal na wynajem na Airbnb. No, pięknie. A w statucie fundacji czytamy, że ich celem jest tworzenie warunków, które w pełni wyzwolą potencjał Polaków i sprawią, że w Polsce wreszcie będzie się żyło wygodnie. W sumie się zgadza wszystko, no aż strach pomyśleć, ile kosztowałyby dotacje, gdyby w grę wchodził jeszcze prysznic.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Wszystko płynie, pantarei, no a z głośników i aplikacji Antyradia płynie najlepszy rok na świecie oraz płyną niepyszne, parujące, gorące absurdy, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu, które ja, wasz styrany życiem prowadzący, układam w formę listy przebojów. Miejsce czwarte dzisiejszego zestawienia. Reporter TV Republika, słuchajcie, dostał czasowy zakaz wstępu do Sejmu po tym, jak urządził awanturę na sejmowej galerii. Wtargnął przed kamerę TVP i zaczął krzyczeć o obronie Trybunału. Robił to tak głośno, że zagłuszył i sam wywiad, i trwającą debatę. No, skończyło się interwencją marszałka, wyprowadzeniem przez straż i zawieszeniem akredytacji. Czyli do budynku na razie nie wejdzie, ale spokojnie. W stacji ruszyła już zbiórka na pelerynę. Niewidkę, powiecie. Przeciwdeszczową. Za chwilę przez TV Republika przejdzie nawałnica oburzenia.
0: Śniadanie usty.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Miau.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
2: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Antyradio wciąż gra, a w sobotni poranek, jak zwykle, śniadanie u Styranego, czyli 10 największych absurdów ułożonych w listę przebojów. Tomasz Ambrożo-Bertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja tę listę dla was konstruuję i odliczam. Dotarliśmy do miejsca trzeciego. 5 amerykańskich stacji telewizyjnych, w tym pro-trumpowskie Fox News, poinformowało, że nie będzie przekazywać relacji z wystąpień Donalda Trumpa. Decyzja jest pokłosiem zablokowania dostępu do Białego Domu stacjom CNN, MS Now oraz Politico. Trump swoją decyzję uzasadnił tym, że instytucje medialne nie powinny, cytuję, mieć możliwości pisania fikcji i kłamstw, kiedy relacjonują słowa prezydenta. Koniec cytatu. Stwierdził też, że nie prowadzi ataku na wolną prasę, a na fake newsy, które niczym nowotwór rozprzestrzeniły się w Stanach Zjednoczonych. No, ogłosił też powstanie Trump TV. I to ma być to lekarstwo na ten domniemany nowotwór, spytacie? No, zdaniem sekretarza zdrowia, taka telewizja ma szansę być na tyle toksyczna, że mogłaby konkurować z chemioterapią.
0: Śniadanie u Styra.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa. Mać w Antyradiu, Tomasz Ambroży-Obertyn za sterami tej radiowej łajby. No i odliczamy 10, ale nie w skali Beauforta, tylko 10 największych absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce drugie, przenosimy się na Podlasie. W jednym ze sklepów w centrum Bielska Podlaskiego 40-letni mężczyzna zażądał od kasjerki wydania gotówki. Gdy ta odmówiła, groził jej nożem. Kobieta wydała sprawcy 450 zł, a ten, wychodząc ze sklepu, miał jeszcze sobie ukraść 2 czteropaki piwa. Policjanci zatrzymali 40-latka pół godziny po zgłoszeniu. Mimo niewielkiego łupu grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. A myślał, że zhakował system. Czyli jak kraść, no to jednak miliony.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofilii.
3: Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Czyta lektor AI.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub

0: klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, 1+1 gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Nickelback.

Rage Against the Machine. Three Doors Down. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: I tak dotarliśmy na sam szczyt dzisiejszego zestawienia 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Tomasz Ambrożo Bertyn za sterami tej radiowej łajby. Cała naprzód ku nowej przygodzie. Miejsce pierwsze. Czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Mój ulubiony portal kryminalki.pl donosił w biblijnym stylu: balon z podczepionym ładunkiem wleciał z Białorusi i wylądował na polu. Zatrzymani Litwini, którzy przyjechali na miejsce. No, z kolei jak napisano w piśmie, odjechani Litwini, którzy nie przyjechali na miejsce.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: I to wszystko w dzisiejszym Śniadaniu u Styranego. Za wspólną biesiadę dziękuję tradycyjnie. Wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Ja do was powrócę w poniedziałek od 16 do 20. Para z głośników, czyli Małgorzata Małgowierzejewska i mła Tomasz Ambroży Obertyn. Dzisiaj wciąż radio nadaje, także nie oddalajcie się od głośników, a ja życzę wam miłego popołudnia i wieczoru. Bawcie się niegrzecznie. Do usłyszenia. Pa!
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Przeciętny kod domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. Każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: No proszę, 10 minut po godzinie 10. To jest program 10 na 10, skok w rok. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do 14, jak co sobotę. Dzisiaj 26 września. No, to ostatni już weekend września. Pierwszy weekend jesieni. Na szczęście pogoda się trochę poprawia. Ja Państwa zaraz rozgrzeję w każdym razie informacją, że dzisiaj 72. urodziny obchodzi Cezar Rozas. Wiele osób może nie kojarzyć tego nazwiska, ale jeśli powiem, że to członek grupy Los Lobos, no to w głowie może zadzięczy. Ajajajaj.

0: Pieprz, tak się nazywał ten album z 99 roku. Jestem silna, oczywiście Grzegorz Skawiński tutaj gra na gitarce. Widziałem jakiś czas temu materiał z jego udziałem, jak chwalił się swoimi gitarami. Bardzo lubi kolorowe gitary. Jeszcze ma taką jedną złotą. My też mamy trochę tutaj gitar zawisły, w końcu bas Duffa McKagana w naszym studiu. Nade mną Slash wisi, jego Gibson. A i co tu jeszcze mamy? No naszą antyradiową gitarę. Natomiast ja dzisiaj rozdam, no nie gitary, ale kawę, kubek i koszulkę antyradia. To w konkursie Antybohater po 11.30, także bądźcie blisko antyradia.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało,
9: żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

pięknie. Dałem się zahipnotyzować grupie Queensryche. Prawie do tego stopnia, że zapomniałem włączyć mikrofon. Silent Lucidity przed momentem. 20 minut pozostało do godziny 11. Jest sobota. Cieplej się zrobiło, o czym Państwo również piszą. Natomiast ważne informacje dla tych, którzy się w góry wybierają. Dzisiaj w Tatrach prognozowane jest znaczne ocieplenie, które może spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Ostrzega Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk. Proszę mieć to na uwadze. Mówię to trochę do siebie też. A to już epizod na antenie Antyradia. Za chwilę Mamut będzie stąpał po antenie Antyradia.

0: Blondie i Maria na antenie Antyradia. 7 minut pozostało do godziny 11. A państwo tacy zaspani trochę, czy nie? Bo ja o ziewaniu czytam. Otóż ziewanie to jest ta rzecz, której nie wrzucamy często do social mediów, przez co algorytm nie potrafi tego naśladować. Więc podczas różnych, nie wiem, nazwijmy to spotkań online, jakichś zebrań, jeśli ktoś ziewa, to wiemy, że to jest prawdziwa osoba. Znaczy, no to jest średni taki sygnał. Albo na przykład jak, nie wiem, ktoś oddaje się cybermiłości i ta druga osoba ziewa po drugiej stronie, no to wiemy przynajmniej, że jest prawdziwa, ale... No ależ słabo, że ziewa. No dobrze, zostawmy ten wątek. Wracam do państwa z pakietem nagród, z merchem Antyradia. Będzie do zdobycia koszulka, kubek i kawa na pobudzenie. To w konkursie Antybohater po 11.30.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Oferta z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Rok w Rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: w Antyradiu.
1: Państwo się nie zorientowaliście, ale to tak naprawdę ja dośpiewałem tę ostatnią kwestię wokalną w tym utworze. Tylko zrobiłem to tak płynnie i tak dobrze, że było nie do poznania. Konrad Czubaj, dzień dobry. 8 minut po godzinie 11, druga godzina skoku w rok. Pan Chris do mnie napisał pod konrad@antyradio.pl. Dzień dobry, emocje piłkarskie ruszyły i co? Polska reprezentacja jak autostrada A4. Ma być bez bramek. No tak, wczoraj chyba nudnowy mecz, 0-0 z Bośnią i Herzegowiną. No tylko panie Chrisie, autostrada już bezpłatna ma być, a na reprezentację to łożymy. I co? No właśnie, dobrze, zostawmy ten temat. Ja przypomnę, że w tej godzinie będzie konkurs Antybohater, w którym trzeba wytypować, jakiegoś to artystę Konrad Czubaj ma na myśli. Dzisiaj będą podpowiedzi, no i oczywiście będą nagrody. Koszulka Antyradia, kubek Antyradia, kawa Antyradia. Teraz Disturbed biorą się za repertuar Genesis, Land of Confusion. Ja państwa wprowadzę w konfuzję niebawem.

0: Thin Lizzy na antenie Antyradia, a teraz przenosimy się w środowisko wodne, bo czytam, że sztuczne wyspy na Zalewie Szczecińskim są jakąś stoją miłości. Co prawda nie ludzkiej, ale ptasiej. Wyspy Zalewu Szczecińskiego w ciągu kilku lat stały się jednymi z najważniejszych w Polsce miejsc lęgowych rzadkich ptaków. Między innymi można spotkać tam szablodzioba. W 2021 roku naukowcy naliczyli 14 par, ale tak się chłopcy i dziewczyny rozkręcili, że w 2025 roku było już par 85. Można spotkać także szczudłaka. Duże liczebności osiągnęły również inne rzadkie ptaki, jak rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, ochar i krwawodziób. Piękne nazwy. No dobrze, to tyle o ptakach na Wyspach Szczęśliwości i Miłości na Zalewie Szczecińskim, a ja do Państwa niebawem wracam z konkursem Antybohater.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu, 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
17: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
21: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
22: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Posłuchaj,
0: Boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phoenix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phoenix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
23: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
24: Szukasz samochodu do

są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Mieć sobotę branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

0: Eddie Brickell w Antyradiu. 20 minut do 12.
1: Antybohater.
0: I czas na cotygodniowy konkurs Antybohater, w którym do wygrania jest koszulka, kubek i kawa Antyradia. To jest jedyny program, w którym można regularnie wygrać nasz merch, a później nosić go dumnie i pić z niego dumnie i w ogóle. Konkurs polega na tym, że ja przedstawię Państwu trzy podpowiedzi, a Waszym zadaniem będzie odgadnięcie tożsamości artysty muzycznego. Pierwsza podpowiedź już za chwilkę, druga przed godziną 12, a trzecia po 12, po czym następuje muzyczna demaskacja antybohatera za sprawą grania jego numeru albo numeru z jego udziałem. No dobrze, proszę Państwa, to lecimy z pierwszą podpowiedzią. A dzisiejszy antybohater jest jak arbiter podczas przewinienia. Antybohater@antyradio.pl, tu proszę pisać. Antybohater@antyradio.pl.

0: bardzo dobry numer na rozpoczęcie dnia. Start Me Up, The Rolling Stones. W Antyradio oczywiście 7 minut pozostało do godziny 12. To oznacza, że czas na drugą podpowiedź w konkursie Antybohater. Przypomnę pierwszą. Dzisiejszy antybohater jest jak arbiter podczas przewinienia. A druga podpowiedź to... jest jadowity. Do wygrania koszulka, kubek i kawa Antyradia proszę pisać pod antybohater@antyradio.pl. Trzecia podpowiedź w przyszłej godzinie.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
24: masz. Po reklamie.
25: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy, Eagle Eye Cherry

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Antybohater.
1: 8 minut po godzinie 12. Wiele z Państwa doceniło moje umiejętności wokalne, jeśli chodzi o współpracę z Guns N' Roses. Taki polski Axel Róża ze mnie. Ale poczekajcie, aż udam Boba Dylana. No dobrze, Konrad Czubaj, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, trzecia godzina Skoków Rock, a zarazem trzecia podpowiedź w konkursie Antybohater, w którym do wygrania koszulka, kubek i kawa Antyradia. Dwie podpowiedzi już za nami. Przypomnę je. Dzisiejszy Antybohater jest jak arbiter podczas przewinienia. Druga podpowiedź. Dzisiejszy Antybohater jest jadowity. I trzecia. Gdyby był świętym, za 3 miesiące odwiedziłby wszystkie grzeczne dzieci. Znaczy niegrzeczne też, tylko z innym artefaktem w dłoni. Antybohater małpa antyradio.pl. A już niebawem demaskacja antybohatera. Tymczasem Kiss w Antyradio oczywiście.

0: antybohater.
1: No to czas na rozwiązanie dzisiejszego konkursu. Dzisiejszym antybohaterem był, uwaga, Klaus Meine. Dzisiejszy antybohater jest jak arbiter podczas przewinienia. Arbiter gwiżdże, podobnie jak Klaus Meine w utworze Wind of Change. Tak sobie pomyślałem, jakby to było, gdyby podczas przewinienia arbitrzy gwizdali. No, w sumie jest to jakiś pomysł. Druga podpowiedź. Jest jadowity, jako że gra w skorpionsach. Hello. Trzecia podpowiedź. Gdyby był świętym, za 3 miesiące odwiedziłby wszystkie grzeczne i niegrzeczne dzieci zresztą też. Santa Claus. Swoją drogą, skorpionsi to jest taki świąteczny zespół, bo jest Santa Claus, Meine, i jest też Rudolf. Co prawda nie czerwononosy, ale Schenker. Wobec powyższego dzisiaj wygrywa Hubert. Gratuluję bardzo serdecznie i zgodnie z umową, tak jak ostatnio ustalaliśmy, końcówka konkursu Antybohater to jest taki Hyde Park, można powiedzieć na antenie wszystko. Hubert poprosił, żebym przekazał: pamiętaj, życie jest za krótkie, żeby wydłubywać rodzynki z sernika.

0: is Doug McKagan and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Anti Radio. Najlepszy

0: Autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja roka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
12: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

tak słucham tych akordów i ogólnego klimatu tego utworu. Social Distortion. Wydaje mi się, że pasowałoby do ogniska takiego, no wiadomo o jakie chodzi. Natomiast ja czytam, że Maja Chwalińska teraz gra o finał turnieju WTA rangi 500 i ma bardzo duże szanse. Po drugiej stronie siatki stoi Leila Fernandez, ale na razie Leila dostaje manto, bo jest 5-1 dla Mai, także trzymamy kciuki. No Leila fajny numer, ale nie, no jednak Maja górą. A tymczasem Marilyn Manson w Antyradiu 20 do 13.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: A pan Chris komentuje jeszcze wcześniejsze tematy antenowe. Po Oktoberfest nawet Rudolf ze Skorpions może mieć czerwony nos. No tak, Oktoberfest skądinąd trwa jeszcze do 4 października. A to jest ostatni weekend września z Antyradiem. Oczywiście 6,5 minuty pozostało do godziny 13. Ja jeszcze do państwa wrócę w przyszłej godzinie.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio. Gwiazda.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 10 sztuk na kartę, a wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: zamiast 9,99. Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. W Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ostatniej godzinie Skoku w Rok, w sobotę. No, proszę Państwa, może to Was zaktywizuje. 82-latka wbiegła na Kasprowy Wierch i zajęło jej to ledwie 2 godziny i 5 minut z ronda Jana Pawła II. Przez myślenickie turnie oczywiście biegła. To nie bułka z masłem, napisała. A ja wiem, skromna trochę jest. Wbiegła, zbiegła, pewnie jeszcze obiadu nagotowała, klopsów narobiła, czy tam jakichś kotletów. Naprawdę, to jest coś niebywałego. Może to Państwa zaktywizuje przy sobocie, a może też trochę muzyki Bon Jovi.

0: Cold Heart Bitch od Jet w Antyradiu. Brzydkie słownictwo, no co tu dużo mówić, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, proszę Państwa, nie brzydkich języków, takich zwykłych. Światowy Dzień Antykoncepcji, no to do Antyradia ładnie pasuje, Światowy Dzień Królika, w sumie do antykoncepcji też, i Ogólnopolski Dzień Aptekarza. To taka ciekawostka, kiedyś grałem w koszykówkę, to jak... Gwizdaliśmy sobie faule, że tak powiem, sami, no bo nie było sędziego, i ktoś kogoś ledwo tam dotknął i był od razu faul. No to mówiło się, że apteka, że to aptekarska dokładność. No taka ciekawostka, może się komuś przyda na boisku. Pewnie się dalej tak mówi. Natomiast jeśli chodzi o języki, będziemy je ćwiczyć, proszę Państwa, głównie język angielski, AC/DC, Linkin Park, Kings of Leon. Tak zagramy w tej godzinie.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura. And you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Skok w rok w Antyradiu.

Linkin Park, Breaking the Habit. Tak, czasami warto swoje różne przyzwyczajenia zmieniać, uczyć się nowych, to dobre dla mózgu. Natomiast ja dzisiaj mówiłem, że mamy Światowy Dzień Języków. Proszę sobie wyobrazić, że w Brazylii, w pewnym miasteczku, Aurea się nazywa, które zostało założone przez polskich imigrantów, tam język polski ma status urzędowy. Także gdybyście Państwo kiedyś trafili do Aurei i musieli coś załatwić w urzędzie, to można powiedzieć: dzień dobry, chciałbym to załatwić, to, to i tamto. No ciekawe, jak tam działają urzędy brazylijskie. Tymczasem Kings of Leon, Use Somebody na antenie Antyradia. Będzie jeszcze Deep Purple i będzie Europe z cudownym utworem Carrie.

Toto, Hold the Line w Antyradiu. Jeszcze przed godziną 14, ale ja już się będę żegnał, a no, przypomnę taką mądrość, którą dzisiaj Hubert, nasz słuchacz, przekazał. Życie jest za krótkie, żeby wydłubywać rodzynki z sernika. Coś w tym jest. Ja dodam swoje. Zanim użyjesz mydła, sprawdź, czy działa kran. To jest taka mądrość życiowa, bardzo praktyczna. Konrad Czubaj, to była dla mnie jak zawsze ogromna przyjemność. Sobotni skok w rok, ale zapraszam także jutro po godzinie 10. Natomiast z wami już za chwilę Paweł Chowaniec i wszystkie struny rocka. Do usłyszenia.

0: listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Wszystkie struny rocka w Amderadiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: Dzień dobry, Paweł Chowaniec, minęła 14. Szarpniemy te struny roka i cieszmy się jesienią. Jesień jest dobra, koncertowa jest, radiowa, z ciepłą herbatką, z cukrem, bez cytrynki, plus wkład dla chętnych, smakowy. Dzisiaj zerknę i przypomnę, co nas czeka jesienią. A propos koncertów, filmowo również będzie i ja będę do 18:00 chowany. Zapraszam.
0: Wszystkie struny roka w Antyradiu.

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Jesień ma swoje smaki i bardzo mnie ta informacja ucieszyła. W najnowszym zestawieniu serwisu Taste Atlas, prezentującym najwyżej oceniane słodkie placki świata, nasz polski rodzimy przysmak, polska szarlotka, zajęła drugie miejsce. Smakosze świata docenili kruche ciasto, kwaśne jabłka z cynamonem i słodycz rozchodząca się tak powoli. Kończę, bo mi ślina idzie pod język i zacznę syplenić. To już lepiej coś zagram.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Alex Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert
7: z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: W Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Jak już wam mówiłem, jesień ma smaki także muzyczne i filmowe, i to jest bardzo dobra informacja. Film Ozzy and Black Sabbath, Back to the Beginning, uwieczniający ten ostatni koncert legendarnego zespołu z Ozzym Osbornem na czele, zadebiutuje niebawem w kinach na całym świecie. Za produkcję odpowiada Tom Morello z Rage Against the Machine. Specjalne pokazy mają się rozpocząć 28 października. No to czekamy. Za chwilę 15.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: promocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł.

0: wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Minęła 15, chowany, witam ponownie. Herbatka z cukrem, bez cytrynki? Tak. To przecież kultowy cytat postaci Daria z serialu i książki Ślepnąc od świateł autorstwa Jakuba Żulczyka. Fridż był geniuszem, geniuszem był. I wielkie szczęście miałem, że mogłem go poznać, mogliśmy porozmawiać i mogłem podziwiać jego grę w teatrze oraz w kinie. My gramy rock w Amteradiu, kultowo będzie za chwilę.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Jesień jest kultowa i pomarańczowa. Czytam w mediach społecznościowych zespołu Kult takie zdania. Drodzy, jak wiecie, od końca ubiegłego roku wiele się u nas zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się nasze priorytety. W związku z tym tegoroczna trasa pomarańczowa została ograniczona do zaledwie 11 koncertów i chcemy jasno powiedzieć, że w tym roku nie będą do niej dodawane żadne kolejne występy. Te zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie bieżącego sezonu. Na razie nie wybiegamy z planami dalej niż do końca 2027 roku. Zaczną, patrzę na rozpiskę, 3 października, potem Bruksela, Londyn, potem Łódź, potem Warszawa, Katowice i tak dalej. No, sprawdźcie sobie.
0: Wszystkie struny rocka.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Antyradiu.
1: A propos kultowego zespołu. Legendarny zespół Deep Purple zagra koncert w Łodzi, przypominam, 8 października w Atlas Arenie, a partnerem wydarzenia jest Antyradio. A to żegnanie kilkuletnie już jest chwytem marketingowym. Może chcieli się tak pożegnać, ale potem wyszło jak wyszło i bardzo dobrze im się żyje i krew szybciej płynie w żyłach i tętnicach i jest pięknie i może o to właśnie chodzi. 8 października, przypomnę, Deep Purple, a za chwilę 16.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigórski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Jak mój koci smakosz ocenia sobie?

0: zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Amped Radio. Program prowadzi Paweł Chłopaniec.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: every street is Katie by the door.
1: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
2: Paweł Chowaniec, minęła 16. Herbatka z cukrem, bez cytrynki, spodobała się Państwu? No, są inne smaki i klimaty rozweselające. Bo przecież jesień nie jest smętna. Są te kolory cudne i te żółcienie, zielenie, czerwienie, cynober, choć jeszcze na nie musimy poczekać. Dostałem informację od moich górali, że biało się zrobiło na Kasprowym, śnieg sypnął. No, tak bywa. Ja teraz sypnę garścią roka. O, proszę bardzo, do 18:00 Chowany, zapraszam.
1: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Czytam sobie: jeżeli potrafisz rozbawić człowieka tak, aby zapomniał, że jest smutny i źle mu na świecie, będziesz zbawiony, powiedział kiedyś Montaigne. No, ma to również zastosowanie teraz do nas samych. Pierwszy weekend jesieni z dobrym rokiem. Jeżeli będziecie potrafili dostrzegać pozytywne strony we wszystkim, co nas otacza, to tak właśnie ma być i będzie człowiek szczęśliwy, a nie kapryśny. I tego się właśnie trzymajmy, tych dobrych okoliczności i dobrych wiadomości. Oni też podrzucają właśnie taką informację. W to nam graj. Rok też pomaga.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

Gwiazdy Radiu. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
25: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: O, pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
26: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
29: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
30: This is your son.

0: w Antyradiu.
1: Zainteresowała mnie ta informacja i to pytanie, czy jest szansa na powrót zespołu Nightwish z Tarją Turunen w składzie. Świat się zastanawia. Wydaje się, że nie. Tomas Holopainen, klawiszowiec oraz lider Nightwish, w wywiadzie dla brytyjskiego Metal Hammera mówi tak: to był rozwód i do tego paskudny. Teraz mamy własne sprawy. Ktoś mi powiedział, że gdyby do zespołu wrócili Tarja i Marko, to moglibyśmy przez cały rok koncertować po samej Ameryce Południowej, ale tak się nie stanie. Kiedyś rozmawiałem z Tarją Turunen, chyba rok temu, tak mniej więcej było. Nie wraca w ogóle do tego, to nie jest temat. Temat jest już zamknięty, ma swoje projekty, swoje koncerty i radzi sobie nieźle. Za chwilę 17.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona.

0: Marszona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko wagacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves. Test Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Antyradiu.
1: Witam ponownie, minęła 17, Chowany zapraszam. Takie nasze pierwsze jesienne spotkanie, ale odrzucamy te smęty, smutki, etc. Niekiedy jest tak, że przeceniamy to, jak bardzo inni ludzie zauważają nasz wygląd, zachowanie, jakieś potknięcia i tak dalej. Za bardzo się przejmujemy, w ogóle się nie ma czym przejmować, no. I to jest bardzo pocieszająca wiadomość. Niezręczność, która, nie wiem, no, dla nas urasta do rangi jakiegoś wydarzenia, dla innych pozostaje niezauważonym epizodem. O, podrzucam teraz coś dobrego, rockowo do 18:00, Chowany, zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Wszystkie struny rocka grają. Amuse zmienił nazwę konta na X-ie i na Instagramie na Muse the Band, ponieważ nazwę Muse otrzymało nowe narzędzie sztucznej inteligencji firmy Meta. Matt Bellamy wyjaśnił, że doszło do takiej sytuacji i zdradził, że rozmawiał na ten temat osobiście z Markiem Zuckerbergiem, no i spokojniutko, bez żadnych awantur, dogadali się. A jak wiadomo, że się dogadali, no to chodzi o to, że się dogadali.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
26: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
27: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
30: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Antyradio.
1: Za chwilę godzina 17, pora się pożegnać. Jeszcze mam informację a propos zespołu Greta Van Fleet. Oni zaprezentowali nowy singiel Tear It Down. Utwór jest kolejną zapowiedzią albumu Palace for the People. On trafi do sprzedaży 9 października, więc będzie świeżuteńki. Z naszej krwi i nie wychodzi z tego zła kiszka. Pewno. No, zobaczymy jak będzie. Świeży towar na pewno będzie za chwilę. Będzie z wami Bartek Synowiec. Miłej soboty życzę, Paweł Chowaniec. Do usłyszenia.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
1: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Czysta esencja rocka prosto z tłoczni. Bartek Synowiec melduje gotowość i serwuje świeże kawałki, recenzje oraz bilety na najlepsze rockowe koncerty. Włącz świeży towar w każdą sobotę po 18:00. Tylko w Antyradiu. Dobry ten towar, Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phoenix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phoenix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Dobry wieczór, Marcin Bąkiewicz z tej strony. Witam Was w świeżym towarze w Antyradiu. Dzisiaj ja w zastępstwie za Bartka Synowca, który się niestety rozchorował. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w Antyradiu, bo nie mam zbyt wielu okazji do tego, aby pojawiać się przed mikrofonem. Kiedyś byłem tutaj regularnym gościem, no a teraz jako redaktor naczelny mam po prostu inne obowiązki, ale z przyjemnością raz na jakiś czas na antenie się pojawiam. Moi drodzy, mam dla Was dzisiaj kilka newsów. Skupię się przede wszystkim na tym, co przed nami, chociaż będą też i jakieś odniesienia do płyt, które już się pojawiły. Zespół Europe wczoraj, czyli 25 września, wydał swój 12 album studyjny Come This Madness. Po raz pierwszy panowie postanowili coś wydać od 9 lat. Producentem jest Tom Dalgety, a wśród muzyków pojawiających się gościnnie na płycie jest m.in. Mikael Akerfeld z zespołu Opeth. Być może dlatego, że wokalista zespołu Europe chwilę temu przecież śpiewał na ostatnim albumie Opeth, zresztą znakomitym. Jesienią panowie z grupy Europe ruszają w trasę z okazji 40-lecia The Final Countdown i uwaga, 20 października zagrają na Torwarze w Warszawie. Będziemy mieli bilety na ten koncert. Ja na pewno się pojawię, bo zespół Europe na żywo to jest naprawdę bardzo solidna kapela. Zresztą muszę powiedzieć, że te ich ostatnie płyty wcale nie brzmią tak bardzo europowato. To nie są takie płyty z takim, powiedzmy, pop-rockiem czy pop-metalem, jak to panowie grali w latach 80., tylko z naprawdę bardzo solidnym, hard-rockowym łojeniem. Tego nowego albumu jeszcze w całości nie słyszałem, ale single są bardzo smakowite. Posłuchajmy jednego z nich.
0: Świeży towar w

0: świeży towar w Antyradio.
1: Moi drodzy, zespół Metallica 1 października rozpoczyna rezydencję, która nosi tytuł Life Burns Faster w Sphere w Las Vegas. Początkowo zapowiedziano 8 koncertów, ale ze względu na ogromne zainteresowanie liczba występów została zwiększona do 24. Ostatnie koncerty zaplanowano na marzec 2027 roku. Koncerty będą miały formułę No Repeat Weekend, którą doskonale znamy z naszego kraju, czyli po prostu podczas dwóch występów w ten sam weekend. To tu może nie do końca weekend, bo to zdaje się, że jest czwartek, niedziela chyba, o ile dobrze pamiętam, albo czwartek, sobota, nie zostanie powtórzona żadna piosenka. Na pewno ciekawostką jest miejsce, w którym panowie będą grać, czyli sala Sphere. To jest jedna z najnowocześniejszych, a może nawet i najnowocześniejsza sala koncertowa na świecie, ponieważ pozwala ona wykorzystać ogromny, otaczający publiczność ekran LED, system dźwięku imersyjnego i efekty 4D, w tym uwaga, również elementy odczuwalne fizycznie przez widzów. Widzowie siedzą na krzesłach i na przykład krzesła się trzęsą, tak jakby trzęsła się ziemia. No i uwaga, ważne jest to, że na tym koncercie 1 października pojawią się ambasadorzy Antyradia, czyli Bartek i Joasia z Gliwic. Bartek wygrał nasz konkurs w znakomitym stylu. Naprawdę słuchałem i półfinału, i finału i muszę powiedzieć, że Bartek się wykazał fantastyczną wiedzą na temat zespołu Metallica. Zabiera żonę i lecą w przyszłym tygodniu do Las Vegas, a ja lecę razem z nimi jako ich opiekun, a więc sprawdzajcie nasze social media, nasz Instagram to na pewno, nasz YouTube, nasz Facebook, tam będzie bardzo dużo materiałów z tego koncertu Metallica, sprzed tego koncertu, może też i z samego koncertu, o ile oczywiście można tam będzie wchodzić z telefonami komórkowymi, bo tego jeszcze nie wiem. Na pewno będzie też podsumowanie tego absolutnie, myślę, fantastycznego wydarzenia. Oczywiście, kiedy wrócę, nie omieszkam również opowiedzieć na antenie, jak było na koncercie Metallica w Las Vegas. No a teraz oczywiście Metallica z ostatniej płyty. Słuchamy.
0: Świeży towar w Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Zespół U2 świętuje we wrześniu 50-lecie powstania zespołu. W całym wrześniu, a mówiąc dokładnie, to panowie dosłownie chwilę temu świętowali, bo w czwartek mieliśmy, nie, przepraszam, wczoraj, co ja mówię, wczoraj mieliśmy dokładną 50. rocznicę pierwszego spotkania sześciu dżentelmenów w kuchni perkusisty zespołu. Z tych sześciu czterech zostało i gra do dziś. Wyobraźcie sobie, to jest zespół, który nigdy nie zmienił swojego składu. To jest absolutnie niesamowite. Mało jest takich zespołów na świecie, które grają ze sobą 50 lat i nigdy składu nie zmieniły. Oczywiście cała ta celebracja, którą my też tutaj sobie odbyliśmy na antenie Antyradia, trwa znacznie dłużej niż tylko wczoraj, ponieważ będziemy mieli publikowane kolejne materiały związane z historią zespołu U2. No i też mamy nowy singiel grupy, który miał wczoraj swoją premierę. Czekam na album. Album ma się niebawem ukazać. Podobno jeszcze w tym roku i będzie pierwszą pełną płytą U2 od 9 lat. Ciekawe też, że producentem jest Jack Knife Lee. Nie wiem dokładnie, czy całej płyty, ale na pewno jakąś część z tej płyty ten gentleman produkował. Dobrze, moi drodzy, w takim razie proponuję teraz właśnie to nowe U2. Słuchamy.
0: Świeży towar w Antyradio.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Oj, bardzo, bardzo, bardzo czekam na album, o którym troszkę teraz chciałem wam opowiedzieć, czyli na album zespołu Rammstein, Live in Mexico City. Koncert Live in Mexico City, przepraszam, trzy koncerty zostały w pełni wyprzedane. One odbyły się w Foro Sol w Meksyku w roku 2022 i właśnie w oparciu o materiał zarejestrowany podczas tych trzech koncertów zespół Rammstein postanowił zbudować swoją nową płytę. Nie tylko zresztą płytę, bo ten materiał poza CD i winylami będzie też dostępny na Blu-rayu. Będą dwie płyty CD, będzie, uwaga, aż czteropłytowe wydawnictwo winylowe, no i właśnie wspomniany przeze mnie Blu-ray z filmem, który zawiera 20 utworów, został przygotowany w 4K i trafi również do kin. I teraz dostałem informację o tym, że do kin ma trafić 4 listopada, a fizyczne wydawnictwo ukaże się 20 listopada. Myślę sobie, że będziemy chyba mieli w Antyradiu coś dla was w związku z nowym Rammsteinem, mianowicie być może będą zarówno zaproszenia do kina, jak i to wydawnictwo do wygrania, a może jeszcze będzie jakaś specjalna impreza. A skoro już jestem przy specjalnych imprezach, to powinienem również powiedzieć, że przy okazji nowego albumu zespołu U2 będziemy również mieli dla was małą fetę. A więc trzeba słuchać Antyradia, dowiedzieć się szczegółów, brać udział w konkursach, spotykać się z nami, no i oczywiście wygrywać fantastyczne nagrody. Nie mam jeszcze niczego związanego z tym nowym albumem Rammsteina, ale myślę, że coś starszego uda mi się teraz dla was znaleźć.
0: Świeży towar w Antyradio. Ich will.

0: promocja. Nie hańbi. Odpalaj antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gierz wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w antyradiu. Bez litości. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves. The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów. Zagra już 21 stycznia

0: Łódzkiej Atlas Arenie, patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Świeży towar w Antyradiu trwa. Marcin Bąkiewicz przed mikrofonem. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w zastępstwie za Bartka Synowca. Pierwsza godzina już za nami, teraz godzina numer dwa. Chciałbym na początek troszkę opowiedzieć o Dead Poets Society. Single Cold bardzo dobrze sobie radzi na naszej dziennej playliście. Bardzo fajna piosenka, w ogóle bardzo się cieszę na ten nowy album, który już niebawem, bo 2 października trafi do sklepów, będzie się nazywał Monarch. Ten Single Cold to oczywiście nie jest jedyny single, który trafił z tej płyty na rynek, bo też były Roach, Sinner Systems czy Miami for the Weekend. Jeśli chodzi o piosenkę Cold, to na pewno pewną ciekawostką jest to, że teledysk do tego utworu wyreżyserował gitarzysta i wokalista Dead Poets Society, czyli Jack Underkolfer. Natomiast za produkcję nowej płyty odpowiada Paul Meany, który między innymi współpracował z 21 Pilots z jednej strony, ale z Pierce the Veil z drugiej strony. Tak czy inaczej, Dead Poets Society i ich nowa płyta naprawdę świetnie się zapowiada. Czekam na kolejne kroki ze strony tego zespołu, na przykład na koncert. Bardzo fajnie by było. I proponuję Wam utwór Cold.
0: Świeży towar w Antyradio.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Moi drodzy, w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, czyli w sobotę, miałem przyjemność gościć na Winylfeście w Chorzowie. Winylfest odbył się w trzech miejscówkach, w trzech miejscach, czyli najpierw w klubie Leśniczówka w piątek, potem tam mieliśmy koncert, potem w Planetarium Śląskim. Ta właściwa część Winylfestu odbyła się w sobotę, no i w Muzeum Hutnictwa jeszcze co nieco też można było zobaczyć i usłyszeć. Jeśli chodzi o Planetarium Śląskie, byłem tam przez cały dzień, fantastycznie się bawiłem, to jest świetna impreza. Jeśli jeszcze nie byliście na Winylfeście, to serdecznie Was już zapraszam na kolejną edycję, która w przyszłym roku też odbędzie się we wrześniu. To jest impreza, która w swoim składzie ma nie tylko bardzo dużo osób, które wystawiają się ze swoimi winylami, to są zarówno wytwórnie płytowe, jak i sklepy, dystrybutorzy, ale również i taką część, rzec by można, edukacyjną, której ja byłem częścią. Miałem swój panel, miałem swój wykład, jak zwał, tak zwał, który zatytułowany był Co słychać w roku w 2026 roku. Podczas mojego panelu trwającego 2 godziny opowiedziałem o 12 ciekawych płytach winylowych, moim zdaniem bardzo ciekawych, które wybrałem spośród tych wszystkich, które trafiły na rynek w roku 2026, i oczywiście zaprezentowałem muzykę z tych płyt na bardzo sympatycznym sprzęcie grającym, a po wszystkim też miałem wielką przyjemność spotkać się ze słuchaczami Antyradia, którzy przyszli, z którymi sobie porozmawiałem, z którymi porobiłem zdjęcia. Bardzo fajna impreza, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i przypominam, że będziemy również obecni na Winylfeście w przyszłym roku, a więc jeżeli nie załapaliście się na tegoroczną edycję, to myślę, że warto czekać na rok przyszły.
0: Świeży towar w

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Moi drodzy, w poprzednim wejściu troszkę opowiadałem o Vinyl Feście, no i postanowiłem jeszcze się trochę cofnąć w przeszłość, w wakacje mówiąc dokładnie, ale zostać mniej więcej w tym samym miejscu, czyli na Śląsku. W wakacje w sierpniu miałem przyjemność na Śląsku być na OFF Festiwalu. Świetna impreza, zresztą byłem na OFFie kolejny raz. Ja jestem z tych, którzy jeździli jeszcze na OFFy do Mysłowic, ale też i oczywiście na te OFFy katowickie. Jednym z artystów, który wystąpił na tegorocznym OFF Festiwalu jest pan Johnny Marr, czyli były gitarzysta, były założyciel bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to tak, on był współzałożycielem zespołu The Smiths razem z Morrissey'em. Morrissey po wielu latach powiedział, że przepraszam za dosłowność tego cytatu, ale prędzej odgryzie sobie własne jądra niż połączy siły z powrotem z Johnnym Marrem. I muszę powiedzieć, że obaj panowie są bardzo konsekwentni, żadne kwoty ich nie są w stanie skłonić do tego, żeby zagrać raz jeszcze, więc bracia Gallagherowie jednak się pogodzili, pomimo wylewania na siebie kubłów pomyj w mediach, a panowie Johnny Marr i Morrissey jednak wygląda na to, że się nie pogodzą. Tak czy inaczej, Johnny Marr właśnie wydaje swój piąty solowy album The Age of Everything. Ten album ma trafić na rynek 2 października, będzie dostępny na CD i na winylu i za chwilkę wam jego fragment zaprezentuję, ale jeszcze tylko dodam, że na żywo Johnny Marr bardzo ciekawie brzmi, bo on ma dosyć podobny głos do Morrisseya, więc w momencie, kiedy śpiewa piosenki The Smiths, a oczywiście je śpiewa, powiem szczerze, brzmi to dosyć podobnie, także bardzo się cieszę z tego, że Johnny Marr przyjechał do naszego kraju, bo w przeciwieństwie do swojego kolegi Morrisseya nie jest tak humorzastym artystą i nie odwołuje w ostatniej chwili swoich koncertów, no i mam nadzieję, że pojawi się jeszcze na jakimś kolejnym show, może tym razem klubowym. Zobaczymy.
0: Świeży towar w Antyradio.

0: Świeży towar w Antyradio.
1: Moi drodzy, świeży towar w Antyradiu powoli dobiega końca. Marcin Bąkiewicz z tej strony w zastępstwie za Bartka Synowca. Kłaniam się wszystkim i mam nadzieję, że raz na jakiś czas będziemy się spotykać. Będę prosił Bartka, żeby pozwolił mi od czasu do czasu pojawić się tutaj i troszkę do was pomówić, jak również zaprezentować jakieś ciekawe nagrania. Na do widzenia zespół Anthrax. Anthrax, czyli klasycy thrash metalu, jeden z tych czterech zespołów, które są zaliczane do wielkiej czwórki thrash, Metallica, Slayer, Megadeth i oczywiście Anthrax. Panowie wydali swój 12 studyjny album Cursum Perficio. 18 września ta płyta trafiła na rynek, jest następcą wydanego w 2016 roku For All Kings. Cursum Perficio, no można go tłumaczyć jako kończę swoją podróż albo kończę drogę. Czy to znaczy, że zespół Anthrax kończy swoją drogę artystyczną? No ciekawe, ciekawe. Megadeth wydał podobno swój ostatni album, Slayer już od jakiegoś czasu niczego nie nagrywa. Metallica ma się całkiem nieźle i cały czas wydaje nowe albumy i koncertuje, bo myślę, że doczekamy się następcy 72 Seasons. Natomiast co do Anthrax, zobaczymy. W każdym razie jest nowy album, jest czego słuchać. Panowie też przecież koncertują, bo byli w naszym kraju niedawno. I jest też nagranie dla was. Everybody's got a plan. A więc mam nadzieję, że wy też macie plan na resztę soboty. Najlepszym planem jest zostać z Antyradiem, bo już za chwilę Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno ekstra. Ja nazywam się Marcin Bąkiewicz. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło spotkać się z wami. Do usłyszenia. Cześć.
0: Świeży towar w Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale.

0: Otomoto i na OLX. Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

I witam serdecznie bardzo gorąco i gorąco i gorąco, chociaż ono deszczowo, w deszczyku weszliśmy do studia. I witam was ja i Hodor w naszym 546 wydaniu. Zaraz będzie ciemno, a rozpoczęło oczywiście POD, który był na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Także zespołem podziwiającym was, bo to także oni podziwiają was. My ich podziwiamy, ale później oni mówią bardzo, bardzo dużo o tym, jak gorąco zostali przyjęci, jak piękną publicznością jesteście, jak to się widzi ze sceny i jak to wygląda cudownie. POD rozpoczęło. My za moment ruszymy z naszą zagadką. Dobrej wiadomości, no to oczywiście jest ta nasza kochana wyliczanka. Już za 311 dni, 311 dni, 33 Poland Rock Festival, 29, 31 dzień lipca 2027, a za 132 dni rozpoczynamy 35 finał, 31 stycznia 2027, a więc dwie super daty 2027 roku, te dwie daty 2026 roku mam za sobą, czyli rozpoczynamy finałem, potem za pół roku ruszamy festiwalem, potem znowu festiwal napędza nas na finał i tak jak to mówią, do końca świata jeden dzień dłużej, przynajmniej po raz 35 już niedługo. Lecimy z zagadką, bo już wróciliśmy do naszych zagadek. Kto i kiedy tak zagrał pięknie na najpiękniejszym festiwalu świata? Pamiętajcie, oprócz tego, że możecie rozpoznać bohatera tej zagadki, to ważna jest także data, czyli rok, kiedy tak zagrali na naszej najpiękniejszym festiwalu świata. zbc@antyradio.pl to nasz adres. Czekamy na wiadomości od was z dobrymi odpowiedziami i nie tylko, bo za moment o czym dzisiaj także będziemy debatowali. No to lecimy z zagadką. zbc@antyradio.pl

Nasza zagadka, której kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata ZBC Małpa, antyradio.pl. Wspomniałem na początku o tym, że artyści i ci, którzy teraz zagrali w tej zagadce i ci, którzy będą grali przez całą naszą audycję, wszyscy są zachwyceni tym, co widzą ze sceny i szansa, że każdy z was może zobaczyć to, co się widzi ze sceny, a to za mocą naszego konkursu Oscarowa Rolka. Hashtag Oscarowa Rolka i hashtag Polendrok 2026. Będziemy oceniali wasze rolki. Dostaliśmy ich bardzo, bardzo dużo. Kolorowe, piękne, zawadiackie, przedziwne, z puentą, bez puenty, odznakie po prostu włączone i wyłączone, ale także z pomysłem od początku do samego końca. Te rolki będą przez nas oceniane. Przysyłacie do nas je do końca października. Warto nawet coś zmontować, coś z waszych różnych nakręconych już materiałach i może to was zmotywuje, aby to jeszcze połączyć, aby zrobić z tego jeszcze kawałek jakiegoś fajnego filmowej albo fajnej filmowej opowieści. Do końca października przyjmujemy wasze rolki, a nagrodą jest wejście na dużą scenę na 33. Poland Rock Festiwalu, na otwarcie tego festiwalu, ale jak to już mówiliśmy wcześniej, znając Jurka, będzie pierwsza, druga, trzecia nagroda. Będziemy się dzielili, bo to na pewno nie będzie tylko jedna rolka. Już widzimy, że tych rolek jest dużo, bardzo pięknych, a więc ta scena także może być dla was, którzy już jako nagrodzeni możecie zrobić z tej sceny dopiero wtedy piękną rolkę. I to jest także już zapowiedź tego, że możecie coś wygrać. No to zanim będzie temat The Lottery Winner, kapela, która otwierała tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Jeszcze poszporałem wśród tych nagrań i tak sobie pomyślałem, było tydzień temu, ale jeszcze poczujmy ten niesamowity klimat cholernego upału. I zobaczcie, głos jak dzwon u wielkiego pana, który śpiewał. Ale jak to zrobił? Leciutko, fajnie, miło. Lottery Winner, ZBC Małpa, antyradio.pl.

Lottery Winner. Miałem spotkanie z Satem Wisla, to jest nasz przyjaciel z Los Angeles. Szef Music Expo, organizowanego co roku, na którym dostaliśmy kiedyś parę lat temu nagrodę za bardzo emocjonujący i taki innowacyjny festiwal. W rozmowie ze mną teraz, pytając o festiwal, tegoroczny festiwal, podziwiając go, bo był na tym festiwalu, czyta o nim, wsłuchuje się w to, co także piszą muzycy na temat festiwalu. Nagle wspomniał, mówi: a znasz jaką kapelę Lottery Winner? Chyba grali u was. No tak, zaczynali. Świetnie grają. Czyli gdzieś ktoś z daleka, za oceanu, także zna kapelę i także o niej dobrze mówi. To fajnie brzmi, bo kapela wyszła i powiedziała: nie wiem, czy nas znacie. W Anglii nas znają bardzo dobrze. Dali świetny koncert. Upał może trochę pokrzyżował wyobrażenie o tym, jak można być na scenie, ale do końca wytrzymali i wyglądało to i miało to moc niesamowitą. Scena. Scena to jest to miejsce, tym miejscem, z którego może także grać, śpiewać, ale także mówić. I do tego chciałbym nawiązać w dzisiejszej naszej rozmowie, a więc to, co się wydarzyło także w świecie muzycznym. Ed Sheeran, którego dotknęło niesamowita historia. Historia taka, która zakręciła się różnymi głosami na temat, czy scena jest także tym miejscem, gdzie możemy rozmawiać, mówić o swoich poglądach, mówić o wyzwaniach, mówić o czymś, co jest daleko od muzyki, ale no, każdy kojarzy i jakby korzysta z tuby, którą ma przed sobą. I tutaj artyści, którzy w tym koncercie występowali jako support, tę tubę wykorzystali. Spotkało się to z bardzo różną oceną, przeważającą, że jednak to, co zrobili i za co zostali w pewnym sensie ukarani, bo zostali później skreśleni z listy wykonawców, no nie spotkało się z aprobatą publiczności, czy w ogóle opinii publicznej. Ale o tym chciałem sobie z wami porozmawiać. Czy scena może być takim miejscem, czy jednak ona być tylko miejscem do przekazywania muzy i emocji muzycznych, z którą my mamy do czynienia także na najpiękniejszym festiwalu świata. I te dwa światy, i ten świat mówienia o czymś ważnym z tej sceny i świat mówienia, grania tylko muzyki, też nie jest nam i mi obcy na najpiękniejszym festiwalu świata, a dzisiaj warto także o tym porozmawiać. Lipali, mała scena tylko z nazwy, upadam, tegoroczny także koncert. Przepiękny, no taki pełen szacunku, bo Lipali po prostu powiedział: mogę zagrać na małej scenie? Jest miejsce? No pewnie, że tak. I zagrał.

My to już niedługo byliśmy także mogli z tą muzyką obcować w naszej orkiestrze domowej, czyli w naszych już internetowych wejściach, które miały przerwy wakacyjną. 1 października, we czwartek, ruszamy, wznawiamy domową orkiestrę, więc już jesteśmy czwartkowo, gdzie jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale będziemy was pobudzali także już muzą i tą muzą się będziemy bardzo z wami dzielili z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. Koncerty powinny być przede wszystkim wspólnym celebrowaniem oddechu od szarej codzienności, miejscem, gdzie chłoniemy każdy ulubiony dźwięk. Uważam, że nie powinny być mównicą polityczną. To nie czas i miejsce na takie rozmowy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by nawiązać choć przez chwilę do ważnego globalnego problemu, bądź okazania gestu solidarności w jakiejś bieżącej kwestii politycznej w postaci hasła czy flagi. Tym samym subtelnie między utworami zwraca się uwagę ludzi na daną sprawę, bez roztaczania wielogodzinnej debaty. Nieraz byłam świadkiem takiej sytuacji i nikomu to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, ludzie to doceniali, a nuż uda się w ten sposób wpłynąć na zmianę na lepsze w danym ważnym temacie. Pozdrowienia dla fanklubu ZBC, Siskawa dla Chodora, Ania ze Szczecina. A więc Ania sugeruje, tak, delikatnie, może to nie musi być aż tak mocno i głośno. Irek napisał, w mojej opinii trzeba mówić, co jest dobre, a co do poprawy, jednocześnie unikając nazwisk. Ludzie powinni wiedzieć, że przyszli na koncert, a nie na polityczny wiec. Nie można jednocześnie zapomnieć o wręcz kolosalnym wkładzie polskiego rocka przemiany ustrojowe w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Jak również nie da się nie wspomnieć o musicalu Hair Woodstocku 1969 i zapewne moglibyśmy jeszcze długo wymieniać. Podsumowując, jeśli władza, jaka by ona nie była, robi coś źle, trzeba wetnąć szpilem, ale i uważać, by ta szpila nie zamieniła się w kij w mrowisku. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic, moi drodzy. O tym dzisiaj mówimy. Czy scena może być tym miejscem, czy wręcz nawet nieraz powinna być tym miejscem? A może to się zamieni w mówienie o tym, jak to zrobić najlepiej. Ale jeszcze czekam na wasze maile zbc@antyradio.pl. Track Stone to był zespół, który z eliminacji zagrał na małej scenie tylko z nazwy. Mało tego, dowiedział się o tym, tak można powiedzieć, po wszystkim. A więc zadzwoniliśmy i powiedzieliśmy, gracie, jesteście. Track Stone z tegorocznej małej sceny tylko z nazwy zbc@antyradio.pl.

Sam byłem zdziwiony, kiedy przesłuchiwałem koncert Traxtone, jak krótkie mają numery. Dwa z kawałkiem, trzy prawie. Traxtone, kapela, która się zgłosiła do eliminacji. Zgłaszamy się do eliminacji. Powiem wam jeszcze dzisiaj, co się dzieje w eliminacjach. A już mam nawet 18 eliminacje. Obecnie zgłosiły się zespoły z takich miejsc jak Polska, Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia, Bułgaria, Czechy, Wielka Brytania. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 marca 2027 roku. Postanowiliśmy zrobić to bardzo wcześnie, aby był czas, ale to prowadzi w prostej drodze do tego, aby zagrać na najpiękniejszym festiwalu świata albo na małej scenie, a stamtąd można także wyfrunąć poprzez Złotego Bączka na scenę dużą. Witaj Jurku, witaj Chodorze. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, według mnie koncerty i festiwale powinny być apolityczne. W dobie zalewu dezinformacji, różnych informacji politycznych, człowiek przyjeżdżający na festiwal i koncerty chce odpocząć od natłoku i zalewu informacji, a deklaracje polityczne niech zostawi dla siebie. A koncert niech zostanie do odegrania. Zadam teraz pytanie. Czy artysta ma płacone zakąty, czy deklaracje polityczne? Odpowiedź pozostawiam do indywidualnego przemyślenia. Pozdrawiam Mario ze wsi Bogusław. Mario, jeżeli chodzi o polskich artystów, to oni w ogóle mają płacone, w tym pojęciu płacone honorarium, grają za zwroty wielu kosztów, które są związane z ich koncertem. Świetnik, technicy, transport, ale nie jest to honorarium jako czyste honorarium, to jest raz. Artyści ze świata, tutaj się targujemy bardzo mocno z managementem, także uzyskujemy tutaj obniżki, ale tutaj istotnie jest płacone. To tylko tak kwestii wyjaśnienia. Ta sama deklaracja może się też zawierać w słowach śpiewanych. Tego też do końca nie wiem. Ale to tylko tak mówię, żebyście wiedzieli, bo to jest bardzo ważna informacja. A ja przy okazji przypominam, 16 października bijemy rekord świata w RKO, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. To jest Światowy Dzień Akcji Serca, przywracania akcji serca, czyli pokazujemy, mówiąc tak najprościej, kolokwialnie 30 wdechów, 30 uciśnień, 2 wdechy, w jaki sposób, jak to kiedyś się mówiło, robi się masaż serca, tak aby uratować życie ludzkie. Rekord WOSP RGPL, rekord WOSP RGPL, bardzo prosto się do nas zapisać. Dzisiaj w południe mieliśmy już ponad 101 tysięcy zgłoszeń. W zeszłym roku było 170 470 osób, 1448 instytucji. Chcemy zrobić, żeby było więcej. Każdy może się zgłosić od 12 do 12.30. Po prostu naciskamy Fantoma i zmieniamy się, nie każdy zrobi tylko jedną serię, ale przez 30 minut robimy to, zgłaszają się najróżniejsze instytucje, za co bardzo, bardzo dziękujemy i cieszymy się bardzo, że w ten sposób propagujemy w tych czasach, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach, w jaki sposób ratować życie ludzkie. Kolejny konkurs, który także będzie trwał, rozwiązanie już za tydzień. Płyta Wednesday 13, która z polem roku ubiegłorocznego została wydana przez zespół. Daliśmy cały materiał. Piękne wydawnictwo, naprawdę piękne. Konkurs na najlepszy komentarz pod postem na Facebooku i Instagramie. Jaki jeden dźwięk najbardziej kojarzy wam się z Poland Rock Festival? I do 28 września, czyli za tydzień, rozwiązanie tego konkursu, płyta w prezencie. Przed wami Wednesday 13.

Żeby nam płyta do wygrania. Pięknie wydana płyta winylowa, płyta CD. Wszystko było po stronie kapeli. My daliśmy im cały materiał, oni na tym pracowali, ale ze wszystkimi naszymi znakami towarowymi. Także ta płyta się ukazała, można powiedzieć, na rynku amerykańskim, no i na reszcie globu całego świata. Ta płyta będzie miała premierę dokładnie 28, a może ciutkę wcześniej, ale u nas 28 z rozwiązaniem naszej zagadki. Oj, trafiacie tematem w czuły punkt. Generalnie nasz festiwal od początku bardzo się pod tym kątem zmienił. Niegdyś występowały na nim zespoły, które miały coś do powiedzenia, były głosem społeczeństwa, jak chociażby Sweet Noise. Teraz większość zespołów w swoich tekstach nie ma tego buntu przekazu, który porusza społeczeństwo. Nie chodzi o to, żeby cały festiwal był nacechowany politycznie. Festiwal powinien być totalnie apolityczny, wręcz bardziej antysystemowy. Zdaję sobie mocno sprawę, że określenie środowiska na świecie wywierają określone presje, aby o pewnych rzeczach nie mówić na głos, i zapewne te właśnie głosy były na festiwalu niewygodne, jak na przykład ludobójstwo ludzi dokonywane przez Izrael w Gazie. Domyślam się, że możesz tego nie przeczytać. Przeczytałem, bo to napisałaś. A w przypadku wojny na Ukrainie głos jest ten powszechny i donośny. Przykre, że potrafimy się solidarować z nieszczęściem, które mamy blisko siebie, a nie widzimy równie wielkiej tragedii kawałek dalej. To tylko jeden z przykładów. Podsumowując, polityka na festiwalu absolutnie nie, natomiast trochę więcej przekazu antysystemowego, jak najbardziej tak. Oczywiście na festiwalu mimo wszystko najważniejsza jest atmosfera, ludzie, a dopiero później muzyka. Dzisiejsza zagadka 1420. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i uściski. Paulina i chłopcy z Łobza. Jurku, ja czytam, nie czytałem wcześniej tego maila, więc go czytam na żywca. Jurku, dziękuję w imieniu Dominika i jego rodziny za fanty na licytację. Dziękuję, że i wy jako fundacja że chcieliście pomóc w drodze do zwycięstwa z nowotworem. Temu chłopcu jesteście wielcy. Wiecie, że Cluster KR w 2027 roku mogliby zagrać na Poland Rocku. Przeczytałem wszystko jednym tchem, ale to w bardzo wielu waszych mailach są właśnie propozycje, co by się mogło wydarzyć, gdyby się wydarzyło. Tak, to jest ważny głos i istotnie, może masz rację, że trochę to ostrze tekstów samych artystów nie jest aż takie bardzo, bardzo ostre jak kiedyś. Nie czuję, żeby ktokolwiek im zabraniał, aby śpiewali o tym, o czym chcą. Nigdy żeśmy nie wchodzili w to. Jedyna rzecz, która nas jakby trzyma na wodzy, to jest po prostu słowa, które są niecenzuralne i po prostu z racji bytu późniejszego, nie na festiwalu, ale bytu chociażby antenowego, mają swoje ograniczenia. Kasia Linz zrobiła to przepięknie, czyli wzięła na warsztat Grzesia Ciechowskiego i zrobiła z tego niesamowicie piękny koncert. Dzisiaj pań będzie dużo, w drugiej części zwłaszcza przepiękna, atmosferyczna gra dźwięków na najpiękniejszym festiwalu świata na małej scenie, tylko z nazwy Kasia Linz, zbc@antyradio.pl.

Chalins. A mówiłem wam, że jest czym grać. Oj, jest czym grać. Masona tylko z nazwy. Ja widzę, że temat kontrowersyjny, ale Poland Rock jest imprezą organizowaną przez konkretną fundację, konkretnych ludzi z konkretnymi poglądami i wartościami. I przyjeżdżający to wiedzą. To nie jest koniecznie apolityczny piknik Urzędu Miasta, a konkret. Gdzie, jak nie tam, gdzie panuje wolność, można wyrazić obrzydzenie do rasizmu, nacjonalizmu, do idei różnicujących ludzi na lepszych i gorszych. Gdzie można powiedzieć władzuchnie, żeby się pocałowała w cztery litery. Ja jestem za tym, żeby się wyrażać, zwłaszcza kiedy mówimy o tragediach, wojnach, o wsparciu prześladowanych. Buziaki dla siebie, dla Chodora i dla słuchaczy i słuchawek. Ineska. Każdy z nas słyszy codziennie o polityce i o tym, co się dzieje na świecie. Nie da się stać obojętnie, gdy dookoła wojny, a co za tym idzie, ból, cierpienie i śmierć. Nie dziwię się artyście, że artyści mówią głośno ze sceny o pokoju, nawet czasem bardzo kontrowersyjnie i nie każdemu to odpowiada. Uważam, że scena powinna być apolityczna, a swoje komentarze zawsze każdy z nas, ale i ludzie znani mogą wypadać się w prywatnych rolkach. Wiemy jednak, że także na polskiej scenie muzycznej wielokrotnie było wbijane, były szpile dla polityków, przemycane delikatnie w utworach, w szczególności gdy artyści byli odcenzurowani. Ściskam was mocno do serducha, pan Diabeł z rodzinką i bardzo dobra odpowiedź na zagadkę. Ja już pod sobą słyszę piękną muzykę. Zuta, bo jesteś ty. No, panie, śpiewające panie, posłuchajcie. Nawet

A ja przypominam, to jest piękna muzyka z naszych eliminacji. Można się już zgłaszać na nasze eliminacje na najpiękniejszy festiwal świata. Ale przyszło mail. Drogi Jurku, pamiętam koncert Armii w czasach, kiedy spokój na koncertach zakłócała pewna subkultura. Tomasz Budzyński, frontman Armii, powiedział wtedy: Polska to piękny kraj, Mozambik również. Krótko, ale takie treści płynące ze sen mają głęboki sens. Dają po nosie nienawiści. Pozdrawiam. Dobra odpowiedź od Macieja. Jeżeli nie interesuje się polityką, napisał Maciej, to polityka zainteresuje się tobą. Myślę, że moje poglądy na życie ukształtowały się w dużej mierze dzięki muzyce, którą słucham. Siema Jurku, Chodorze, witam was wszystkich, gorąco cały fan klub ZBC. Wiadomo, że zdania będą podzielone, ale moim zdaniem nie powinno się mieszać polityki do koncertów. Na koncercie chcemy odreagować szarą i właśnie polityczną rzeczywistość, ten cały polityczny syf zostawić za sobą. Pozdrawiam, Basia z Krosna Odrzańskiego. Jak najszybciej, jak najbardziej scena jest miejscem do przekazu pięknego, dobrego słowa, pisze znowu Robert. Kiedy mowa o miłości, a o niej generalnie mówisz, to miłosna pieśń później zostaje w ludzkich sercach. Tak, tak, warto mówić ze scen świata. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj sobie zostawię opowieść, bo jest bardzo długa, ale jeszcze Ania. Dla mnie sprawa z Krakowa. Prosta, muzyka łączy, a polityka dzieli. Idąc na koncert, szukam wolności, czystych emocji, wspólnoty. Scena powinna być azylem, miejscem, gdzie obok siebie stoją ludzie o najróżniejszych poglądach, patrzą w tym samym kierunku, śpiewają te same słowa. Nie powinno nas interesować, po której stronie sceny politycznej stoi artysta, ani tym bardziej nie powinno się wpływać na odbiór jego twórczości. Muzyka ma bronić się sama, a nie służyć jako partyjna agitka. Jest jednak jedna bardzo ważna granica. Kiedy polityka przestaje być tylko sporem opcji, a zaczyna przynosić ludzką krzywdę, niesprawiedliwość i cierpienie. Milczenie przestaje być neutralnością, wtedy scena staje się mównicą, a artysta ma wręcz obowiązek stanąć po stronie drugiego człowieka, po stronie prawdy, wolności, zwykłego człowieczeństwa. Nawet jeśli obecna władza ma na ten temat zupełnie inne zdanie i nie jest jej to na rękę. Człowieczeństwo i reagowanie na zło to nie polityka, to po prostu bycie przyzwoitym. No pięknie, ściskam serdecznie Ania z Krakowa i na te piękne słowa ulatam. Piękny koncert środowy, WW. Ach, jak ja lubię słuchać ten koncert. I będę się dzielił tą muzą. ZBC@radio.pl.

samego końca. Pamiętacie takie dźwięki? No to jest coś zupełnie naprawdę pysznego, pięknego, środowy koncert, pełen napięcia, całe to nasze miasto festiwalowe żyło. Ach, jak już tęsknię za tą chwileczką, za tą chwilą. My wieczorem weszliśmy na koncert i słuchaliśmy, zresztą w ogóle środowe koncerty były bardzo, wszystkie bardzo piękne i Wojtek w świetnej formie, uśmiechnięty i ta radość taka spływająca na publiczność, która się doskonale i pięknie bawiła. Oj, dość ciekawy temat się dzisiaj pojawił. Moim zdaniem globalne społeczne tematy są naturalną częścią festiwalu, bo od lat jest to miejsce rozmów, wolności słowa i wymiany poglądów. Mimo że polityka to codzienność, którą siłą rzeczy nas otacza, jestem daleka od rozmów politycznych na festiwalu. Oddycham tam wolnością i tym, że mogę na kilka dni żyć w tym pięknym świecie, w którym chciałabym żyć codziennie, a którego niestety nie dadzą nam politycy. Ważne, żeby scena muzyczna nie zamieniła się w partyjną mównicę, a różne opinie miały przestrzeń do wybrzmienia. Muzyka powinna dawać oddech, radość, ale festiwal może i powinien też skłaniać do myślenia o świecie i drugim człowieku. Ściskam was, kochani, ogromnie. Ania i Paweł z rodzinką modelarzy. A ja przypominam, moi drodzy, że zapisy na szkolenie 16-18 dzień października już jest komplet, ale uwaga, 13-15 dzień listopada, patrol wosfer.pl, 13-15 dzień listopada, 232 spotkanie pokojowego patrolu. Pokojowego patrolu, który tak pięknie, tak cudownie pracuje, a zwłaszcza medyczny, który właśnie podczas tego koncertu dorosłych dzieci także pokazał najwyższy top swoich umiejętności, ratując życie taty Michała. Ale przed wami teraz orkiestra dorosłych dzieci. ZBS Małpa, antyradio.pl.

0: tutaj niestety zdarzają się różne sytuacje. Ale dziękujemy wam bardzo gorąco.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antiradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antiradiu. Dla wszystkich radiofili.
1: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Winiary Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To reklamie.

A w kolejnej godzinie przywitała was Koszyn, zachwycona koncertem, zachwycona atmosferą. Mówię o tym co chwilę, oddając siebie takie wspaniałe słowa rzucane do was, do publiczności. Było widać, jak to się nawzajem wszystko zakręca, jak ona, jak wy, jak to wszystko płynęło. No już w takim dniu troszkę chłodnym, nie? Bo tak właśnie było, ale przepiękny koncert. A my dzisiaj mówimy o tym, o czym napisałem wam w temacie polityczne deklaracje na koncercie. A wy jak uważacie? Czy koncert powinien być taką także ważną mównicą o sprawach globalnych i politycznych, czy też nie? Scena to muzyczny oddech bez kłopotów w głowie i sercu? Jak sobie to wy poukładaliście w swoich głowach i piszecie o tym bardzo pięknie? Flaga Ukrainy, akcenty na scenie odnoszące się do ważnych spraw, zachęta pójścia na wybory, czy krótka myśl, hasło w zupełności wystarczą? Trzeba wiedzieć, że reakcja ludzi może być różna i z tym wówczas należy się liczyć. Patrząc szerzej, kiedy jest wiele koncertów i ktoś rzuci coś pomiędzy nimi, można wówczas dodać od siebie nieco więcej. Osobiście na przykład bardzo lubię twoją gadułę, czy różnorakie wtrącania i akcenty przez prowadzących i artystów na przykład na Poland Rock Festival. Pewnie dlatego, że z wieloma z nich się zgadzam, a atmosfera jest tak cudowna, że kiedy z czymś ewentualnie i w drodze wyjątku się nie zgadzam, to łatwiej jest pozostawać w tej lekkości i pięknej atmosferze. Ta niezwykła sztuka, aby zrobić to mądrze, z głową i umiejętnie, a to jest bardzo ważne, by przekaz był trafny, jasny, precyzyjny, ale tak przekazany, by nie popsuł pięknego stanu, w którym znajduje się odbiorca. Trzeba mieć to na uwadze, a uczestnicy koncertu przychodzą na niego często w określonym celu, często po to, by wywietrzyć głowę, napisała Jola bardzo pięknie. Ja jestem zdania, że scena powinna służyć do manifestowania swoich poglądów i przekonań, w tym politycznych. Przede wszystkim dlatego, że wykonawca bądź artysta już ma swoją publiczność, która rozumie jego twórczość i jego przekaz, która do nich dociera. Mam tu na myśli chociażby Wojciecha Wojdę, lidera zespołu Farbenlere, który już od 400 lat mówi głośno ze sceny pomiędzy utworami, komentując system, w którym żyjemy, i parafrazuje go w taki sposób, aby odbiorca właściwie zrozumiał rzeczywistość, która go otacza. Rock and Roll zawsze i wszędzie, napisał Logan. Uważam, że scena to miejsce nie tylko na muzykę, ale też na mówienie o rzeczach ważnych, tak jak to ma miejsce na Poland Rock 1 sierpnia, kiedy na chwilę jest przerywany koncert i możemy wspomnieć powstańców warszawskich minutą ciszy. Bardzo lubię też swoją gadułę, Jurku, na zakończenie festiwalu, bo mówisz o tak ważnych rzeczach jak szacunek do drugiego człowieka, o dobrej energii, spełnieniu marzeń, a na końcu twoje dziuciu, kocham cię, bardzo mnie wzrusza, zawsze pozdrawiam. Kasia z Wrocławia, Doba z Pruszkowa. W temacie dzisiejszej audycji, moim zdaniem scena to nie jest miejsce na deklaracje polityczne, jednak nie odbierajmy głosu wykonawcom, jeśli w tekstach przemycają myśl deklaracji odnośnie aktualnych wydarzeń, to jest w porządku. Może w przyszłym roku zagrałby Polish Metal Alliance. Pozdrowienia dla ciebie, Hodora i całej ekipy. Dziś z parkingu w okolicach Karlsruhe, Doba z Pruszkowa. Do was życzymy szerokości, aby spokojnie, ale także cieszymy się jechać, czy wypoczywać, ale także cieszymy się, że słuchasz naszej audycji. Ja przypominam, moi drodzy, że już w październiku poznamy pierwsze notowania Złotego Bączka. Głosów wpłynęło, no to jest nieprawdopodobna ilość. Duży stół, który mam przed sobą, ale ciągle tak, nie, właśnie znalazłem. Łącznie oddano 12192 głosów. Do tej pory 12192 głosy, zespoły zagraniczne, zespoły polskie. No ja mam przed sobą kartkę, ale wam jej nie pokażę. Dobra, pokazuję do mikrofonu. Widzicie, zespoły polskie, zespoły zagraniczne, ale chcemy was trochę potrzymać w niepewności i przekażemy to wszystko już zaraz na początku października i wtedy zaczynamy odliczanie. Nigdy tak wcześniej nie oddawaliśmy głosów, ale chcemy, żeby to na świeżo było, że po najpiękniejszym festiwalu świata, po tych emocjach, żebyście już mogli głosować, a przed wami teraz, powiedziałem, będzie dużo pań. Basia Giewont w przepięknym także środowym koncercie na najpiękniejszym festiwalu świata. Mała scena, ale tylko z nazwy. ZBC Małpa, Antyradio.com.

części artysta ma prawo wyrażać swoje poglądy polityczne podczas koncertu. Muzyka i scena są również forum ekspresji artystycznej. Z drugiej jednak strony, publiczność ma jednak prawo nie chcieć uczestniczyć w takim wydarzeniu, szczególnie gdy kupuje bilet przede wszystkim po to, żeby słuchać muzyki. Najbardziej neutralna zasada mogłaby być taka. Artysta może mówić o polityce, ale publiczność nie powinna być traktowana jak polityczny elektorat tylko dlatego, że przyszła na koncert. Osobiście wolałabym, aby scena muzyczna pozostała dla muzyki, artystycznej ekspresji, a ludzie, którzy przychodzą na koncerty, mogli przeżywać tą muzykę tak, jak chcą. Pozdrawiam ciebie serdecznie, Jurku i Chodorze, jak cały fanklub ZBC i domową orkiestrę, napisała Violetta z Bormow. Scena muzyczna to nie miejsce na agitację czy dyskusje, szczególnie polityczne. Scena muzyczna to wszystkie emocje płynące z tekstów i dźwięków. Kobiety na małej scenie tylko z nazwy to niesamowicie poruszające, ekscytujące przeżycie. To nasze dobro narodowe. Pozdrawiam za kierownicę, napisał Paweł z Krakowa. No bardzo mocno i tak jest. Dzisiaj tymi kobietami się bardzo mocno i tymi głosami, utworami dzielimy. Jurku najukochańszy, nie zgadzam się, że zabranie głosu w kwestiach praw człowieka to robienie polityki ze sceny. To politycy robią politykę na prawach obywatelskich, prawach kobiet czy mniejszości, a obywatele mają prawo się na to nie zgadzać i żądać sprawiedliwości i równego traktowania. Każdy twórca ma prawo do swoich tematów, ale moim zdaniem, mając możliwość dotarcia do większej liczby ludzi, warto to robić. Bo jeśli artyści będą milczeć, do społeczeństwa mówić będą tylko politycy, bo to jest realizacja 11 przekazania Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora i buziaki dla Chodora. 11 przykazanie, przypominamy, Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny. A kobiety? Kobiety, posłuchajcie, jak łzy. Endorfiny i granaty. I granaty na najpiękniejszej scenie, czyli mała scena. Tylko z nazwy tegoroczne muzykowanie, tegoroczne granie, tegoroczne dźwięki, które na małej scenie, no miały żar niesamowity. Chyba nie będziemy zmieniali tego namiotu na nic innego. Tam jest po prostu niezwykła atmosfera i niezwykła muza. ZBC@antyradio.pl. Łzy.

Ludzie, jak wam nie wstyd? Muzyka zawsze była silnikiem zmian politycznych, zawsze była tubą społeczeństwa skierowaną do polityków. Muzyka rockowa to w zasadzie forma protestu, jeśli ktoś zapomniał, od czego to wszystko się zaczęło. Muzycy zawsze byli szanowani za to, że nie bali się wyjąć języka z dupy i powiedzieć głośno o tym, co ludzi boli. A jeśli jest piosenek, a ile jest piosenek, które stały się hymnem całych ruchów? A Imagine Lennona, a to co? A Life Aid? Czy to nie koncerty rockowe obaliły żelazną kurtynę? Sam pochodzę z Białorusi, gdzie do dziś wielu muzyków siedzi za kratami. To więźniowie sumienia, którzy budzą absolutny podziw swoją niezłomną postawą. Tak samo jak są tacy, którzy milczą i zarabiają na proreżimowych koncertach w tym samym czasie. Jak możecie nie rozumieć, że milczenie muzyków to również postawa polityczna, ale godna pożałowania? Sam jestem muzykiem i 6 lat temu, kiedy wielu moich kolegów trafiło za kraty, zakończyłem działalność koncertową, bo wstyd było tańczyć w czasie, gdy koledzy byli torturowani. Hańba. Chcesz muzyki bez haseł? Słuchaj Disco Polo. Mikołaj, białoruski muzyk z Gdańska. Ewelina Flinta. Wolna jak niebo.

0: Ewelina Flinta, wolna jak niebo, mała scena tylko z nazwy. No, działo się. Moja muzyka nie jest polityczna, ale ma polityczne teksty. Słucham artystów i zespołów, które wyraźnie i głośno mówią o sprawach istotnych. Tu trzeba krzyczeć, trzeba się drzeć. Tak, krzyczeć, bo krzyków tych, którzy cierpią, nikt nie słyszy. Artyści to nie małpki w cyrku, to ludzie, którzy mają swoje poglądy, uczucia, moralność, etc. Tak, niech mówią o rzeczach istotnych. Scena od zawsze była tym miejscem. To nie jest tak, że muzyka jest tylko po to, żeby się dobrze bawić. Pozdrawiam Sofy, Kry, Asia. Asia, dziękuję za koszynę. My także pozdrawiamy jak Sofy, czyli nic się nie przypala, po prostu spokój i możemy słuchać audycji. Siemka Jurku, Siemka Chodo, czytam tak jak leci, moi drodzy. Co do tematu, to ja napiszę dość krótko do sprawy globalnych, czy to spraw społecznych, czy nawet przekonania do pójścia na wybory, to jestem za obu tylko, aby tylko nie przerodziło się to w przekonanie do poparcia jakiejkolwiek ze stron. Dziś zmęczony, ale zadowolony, wczoraj udało się pokonać swój pierwszy półmaraton, 404 Łowicki Bieg Jesieni, jeden z najstarszych w regionie w Polsce i cel zrealizowany w 100%, czyli zejść poniżej 2 godzin, 1:53:47. Fotkę medalu przesyłam w załączniku podczas audycji, lekki rozruch, delikatna walka z pogodą, bo co chwilę pada. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, przesłał Marek Złowicza, przypominam 1 października, wracamy z orkiestrą domową, czyli każdy czwartek, każdy wtorek na żywca i wtedy będziemy nie tylko muzycznie, ale także gaduła i także to, o czym mówimy, bo często zabieramy głos w ważnych sprawach. Cześć wszystkim. Polityczne deklaracje na scenie mają moc, zwłaszcza przy dobrej rockowej muzyczce, która jak wiadomo często rodzi się z buntu, tylko że jak już to taka deklaracja musi mieć moc i odnosić się do spraw fundamentalnych, nie tylko do sporu przy okazji wyborów, chociaż czasami to też ma znaczenie. Może to niepopularne, ale myślę, że tak tylko z głową. Polityką możemy się nie interesować, ale polityka zawsze interesuje się nami. Pozdrawiam Piotrek Piętosa, to już Piotruś powtórzyłeś to, co już ktoś też nam podesłał, a to jest taka prawda ogólna. Tak, tak, my nie polityką, ale polityka nas za łeb może w każdej chwili wziąć, nie ma tutaj dwóch zdań. Słuchając tej małej sceny Atmosphere, czyli szanowny pan, który się pojawił u nas na eliminacjach i nagle się okazało, że zrobił przepiękny koncert, sam o tym mówiłeś.
1: Pięknie zagrał i był podekscytowany, bardzo dziękował, taki skromny bardzo, pamiętam.
0: Naturalny, no właśnie, bo na tym polega. Przyjeżdżacie do nas z przyjacielską misją i tam nikt nosa nie wali do góry, po prostu wiedzą, że tam chcemy być ze sobą. Słuchałem tego 3 razy, kiedy kosiłem trawę i zawracałem, mówię, cholera, jak to ładnie mnie kręci. Atmosphere, mała scena, tylko z nazwy, ZBC@antyradio.pl.

Renata z Pokojowego Patrolu jest z nami co tydzień, zawsze zostawia wiadomość. Dzisiaj ze swoją koleżanką napisała tak: Ania, jak czasami się budzi, łapie mnie za rękę i chce się przytulać. Myślę, że jestem jej tu potrzebna fizycznie. Nie jest lekko, średnio co 50 minut do godziny wstaję w nocy. Nie wiem, skąd człowiek może mieć tyle siły w sobie, ale jakoś dajemy radę. Ona z chorobą, ja z opieką. Mój urlop zdrowotny chyba na obu był pisany. Powiedziałam Ani, że z tobą rozmawiałam i że ją pozdrawiacie. Bardzo się ucieszyła co rok. Kupuję jej koszulkę na festiwalu. Koleżanka umiera, jest z nią przez cały czas. Renata, bądź silna. Odsłuchasz tę audycję i te słowa w sobotę. Daria ze Śląska.

przepięknie, Daria ze Śląska na tle blokowiska, czyli taką miała wizualizację. Niebywałą, no niebywałą, w ogóle atmosferycznie mała scena, tylko z nazwy zabrzmiała niesamowicie. Jeszcze raz ja, napisała Ineska. Słuchaczył Mikołaj z Białorusi. Brawo! Tak właśnie, najlepsza muzyka zawsze była zaangażowana, brała się z emocji, z buntu, z niezgody. Nie chcę miałkich tekstów o niczym, ani piosenek bez treści, ani artystów bojących się zabrać głos. Piona, Mikołaj, Ineska Powiedziska. Drodzy Jurku Chodorzy, cały ZBC, pięknie siedzi, słucha, na sercu ciepło, a za oknem jakoś tak zimno i ciemno. Temat audycji nieoczywisty, najważniejsze, aby nie oczekiwać i nie wymuszać na artystach zajęcia stanowiska, jeśli sami czują potrzebę powiedzenia, co czują, to okej. Kiedyś bym powiedziała, że przekaz muzyczny politycznie jest potrzebny. Protest song. Dzisiaj jednak pragnę, aby muzyka dawała wolność w głowie i sercu, bo wokół tyle agresji i absurdu. Trzymajcie się zdrowo, kochani. Ściska mocno Ola ze Szczecina, a Zagadka Grunwald. Uważam, że na koncertach jest miejsce na jakiś przekaz, na wyrażanie, co nam się podoba, co nie. Ważny jest jednak umiar, żeby sztuki nie zakrzyczeć. Tym temat jest rozległy, bo mieliśmy wiele przykładów. Koncerty Kukiza i Piersi w pewnym momencie zamieniły się w wiece politycznej, to było złe. Z drugiej strony ostatnie wydarzenia z trasą koncertową Edi Sheerana i odwołanie supportu przez ich wsparcie dla Palestyńczyków pozostawiło niesmak, a przecież chodziło o wsparcie ofiar wojny. Myślę, że kontekst zmienia się co roku i to wszystko należy traktować indywidualnie dla każdego koncertu. Poland Rock jest jak dla mnie matem równowagą i dobrze, że jest tak, bo w tych krótkich momentach jest wiele wzruszających chwil. Pozdrowionka, Kostek z Opola, Warius Manx. Dzisiaj panie, jeszcze są i są razem z nami. Pocałuj noc 2026, tak sobie napisałem, bo to przecież tegoroczna mała scena tylko z nazwy, ale także jakie przepiękne brzmienie. ZBC@antyradio.pl

Kasia Sankiewicz, Borys Manx najpierw przyniosła przepiękny obrazek na licytację podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak nieśmiało zapytała i zobaczcie, co z tego wyszło. Przepiękny koncert, przepiękny koncert. Głosujcie, głosujcie, oddawajcie swoje głosy naszym plebiscycie Złotego Bączka. A ja pozdrawiam Marzenę Figiel-Strzałę, naszą także bohaterkę naszych spotkań na ASP. Dzięki nagłośnieniu tematu podczas spotkania na ASP wszystkie dzieci z programu MARPO zostały adoptowane na odległość. Koszt rocznej adopcji to 620 zł. Po spotkaniu doszło 50 rodziców adopcyjnych właśnie z naszego największego festiwalu świata, czyli 350 dwoje dzieci. Cała szkoła otrzyma wsparcie dzięki takiej adopcji. Dzieci mają zagwarantowaną naukę, młodzież i wyżywienie. A Marzena bardzo wyraźnie mówi o wyzyskiwaniu dzieci w różnych częściach świata, które po prostu ciężko pracują i my także musimy zmienić naszą optykę, chociażby kupując jakiś ściuch i żeby sobie zdawać sprawę, czy aby tam właśnie nie miało miejsca łamanie praw człowieka, bo te dzieci były do tego zatrudnione. Bardzo ważny temat. Dzisiaj pięknie sobie z tym poradziliście i piękna opowieść. Ja ze swojej strony też powiem, że też miałem takie momenty, że spotkałem się z ogromną krytyką, także i was, tych, którzy wyjeżdżają na festiwal, kiedy pozwalają sobie bardzo mocno mówić o tym, co nas otacza, kiedy także były telefony dzwoniące do mnie podczas festiwalu, które jakby miały uwagi na temat, co kto śpiewa i co kto mówi i co artyści krzyczą ze sceny. Odnosiłem się do tego publicznie bardzo zdecydowanie. Nie wszystkim wam się to też podobało i jakby przyciąłem, pomyślałem sobie, dobrze, niech w takim razie być może w innych sytuacjach także artyści będą mogli na ten temat mówić i także zostawmy te pole artystom. Staram się być bardziej delikatny w tych sprawach. Może mam więcej jakby odpowiedzialności za cały festiwal, ale dziękuję za każde słowo, które padło ze sceny i które było słowem także artysty, nie zgadzającym się z rzeczywistością, która nas wszystkich boli. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Jutro będziemy wydawali kilkanaście milionów złotych. Przeczytam wam na co. Na program, który wdroży Krajową Platformę Informatyczną oraz telekonsultacyjną dla diagnostyki patologicznej, molekularnej, genetycznej nowotworów dziecięcych zintegrowanej systemami szpitalnymi, bibobankowaniem oraz Krajowym Rejestrem Nowotworów Wieku Dziecięcego. System ma objąć ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce i zapewnić im niezbędne oprogramowanie, sprzęt oraz możliwość pracy w ramach sieci CANDY z centralnym bazami między innymi w Łodzi i Warszawie dla nowotworów OUN. Nazywa się to cukierek włośny. Dlaczego o tym mówię w takiej wielkości? Ponieważ wspieramy onkologię dziecięcą. Nie w sposób taki, że łatamy dachy, wydajemy pieniądze na posadzki, czy wydajemy pieniądze na air condition. Zbieramy po to, aby kupować najnowocześniej sprzęt. I to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo, że byliście razem z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rozpędziłem się. Dla ciebie. Dla ciebie, Myslowic, przepiękny Myslowic. To jak to dobrze, że mam dwa słowa. Myslowic, zbc@radio.pl

0: trzymajcie się, cześć.
1: Już mówiliśmy o tym, że zakończenie niesamowite. Później był amplak, tak go mamy rozpisanego, a co jakiś czas będziemy puszczali też ten amplak. Dzisiaj poszła wersja elektryczna, czyli Mysłowic na dużej scenie najpiękniejszego festiwalu, tegorocznego festiwalu Poland Rock. Odpowiedź oczywiście jest zagadka Ugly Kid Joe, 2013 rok. Mamy tylko męską odpowiedź, czyli Mateusz Żary. Mateusz Żary, gratulujemy. Dobrze, ułatwimy za przyszłość trochę łatwiejsze zagadki, bo coś ostatnio były tylko pojedyncze solówki. My 25 będziemy na spotkaniu w Gryficach, czyli sztaby zagraniczne, polskie, przepraszam, zagraniczne będą za tydzień, a nawet za dwa tygodnie, tak? A więc rozmawiamy, tradycyjnie spotkamy się, aby pomówić o problemach związanych ze zbliżającym się finałem, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna taka wymiana informacji. A naszą audycję można także wysłuchać na kanale muzycznym z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. Co tydzień puszczamy całą muzykę, bez zagadywania. Dzisiaj weszło wszystko, więc cała muza jest. Zawsze dajemy to, co jest ułożonego jako setlista na początku audycji. A dzisiaj Makakofonii Baby Hefan odwiedzi makaka Kuba Folwarczny, czyli Jakub Jakubowski. Czy to był Fot? Jakub Jakubowski. Porozmawiamy z nimi o singlach. O singlach Kuby i co tu jeszcze pisze, że zaprasza bardzo serdecznie, że będzie miło, że będą gaduły, że tam sobie o tym, o siątym, o wam tym i będzie dużo muzyki, czyli makak ma 2 godziny luzu, ale my to bardzo lubimy, zacznie Grzesiukiem, a potem już po prostu poleci. A ja jeszcze raz dokończę to, o czym mówiłem trochę przy śpiechu. To ważne, żeby mówić. Ja się trochę powstrzymuję. Niektóre z waszych takich słów też ostrych pod moim adresem wiele, wiele lat temu, kiedy sobie pozwalałem, no może pozwalałem. No też wkurzało nas to, że musieliśmy grodzić ten teren, nie wiadomo po co, że mieliśmy podwyższone ryzyko, że ktoś zatrzymał wszystkie pociągi, bo właśnie w tym czasie, kiedy festiwal je chciał remontować. Pamiętacie te wszystkie akcje? Myślę, że sobie już sobie trochę przytnę. Trzeba mówić o istotnych rzeczach, istotnych, ważnych. Te pociągi nas napędziły, że inaczej się spotkaliśmy. Te ogrodzenia nas wzmocniły, te wszystkie historie z maseczkami, z badaniami, no spowodowały, że jeszcze bardziej się czujemy zwartą taką grupą kilkuset tysięczną, która się spotyka raz do roku podczas festiwalu i ten festiwal razem tworzymy, dlatego możemy go posprzątać bardzo pięknie, gdzieś tu miałem karteczkę, zebraliśmy, to jest coś niesamowitego, ale zebraliśmy ileś ton więcej śmieci niż rok temu, to także pokazuje, jakiej skali, jakiej ogromnej skali był festiwal, ale ja już teraz zapowiadam i cały czas powtarzamy, pierwszy artysta, którego zapowiedzieliśmy na przyszłorocznym najpiękniejszym festiwalu świata, czyli Kula Shaker. To jest oczywiście Hash, czyli numer absolutnie coverowy, ale Kula Shaker zaśpiewał go z wykopem niesamowitym. Żegnamy się z wami, ściskamy was bardzo serdecznie, bądźcie z nami. Za tydzień oczywiście kolejna opowieść i festiwalowa, i tematyczna, i to, że możemy z wami przepięknie opowiadać o rzeczach ważnych, istotnych i tego nie stracić. Cię. 11 przykazanie pana Turskiego. Nie bądź obojętny. Kula Shaker przed wami. Kochamy was bardzo. Trzymajcie się. Cześć.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. Każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Piątek 22. Dzwonek już dzwoni. Dzwonek już dzwoni, a w studiu czeka Leszek Gnoiński, który wraz ze swoimi gośćmi zaprasza na wykłady z historii polskiego rocka. Żadnego lania wody, sam konkret i dźwięki, które ukształtowały pokolenia. Rokolekcje w Antyradiu. Nieobecności nie będą tolerowane. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Winiar Bookings zaprasza The Amity Affliction. Jedna z najważniejszych formacji współczesnego metalcore'u powraca do Polski z nowym albumem House of Cards. 29 września. Klub Progresja w Warszawie. Australijczycy, którzy od lat łączą ciężar z przebojowością, wystąpią w towarzystwie Silent Planet, Burials, Orthodox. Spotkajmy się pod sceną. Koncert poleca Antyradio.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Żywa legenda na żywo. Deep Purple w łódzkiej Atlas Arenie. Od hardrockowego kanonu po porywające nowości. Już 8 października czeka nas niezapomniany wieczór z Deep Purple. Na koncert zaprasza Antyradio. Alter Art prezentuje Nothing But Thieves The Stray Dogs Tour 2027. Jeden z najciekawszych brytyjskich rockowych zespołów zagra już 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Patroni medialni Onet i Antyradio. Bilety na alterart.pl.
4: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze. John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl. Zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.